0: Decydujący gol w dogrywce. Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. Tragiczny finał akcji na jeziorze Kisajno. Znaleziono ciało 33-latka. Wspólne dzieło sztuki w Krakowie. Mieszkańcy stworzyli wyjątkową mozaikę.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentyny 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres.
2: Pedro Porro, Williams...
0: Hiszpanie mieli wielką przewagę, a jak dokładnie wyglądała walka o tytuł najlepszej drużyny świata? To pytanie o poranku do naszego reportera Jakuba Krzyżaka.
3: A bardzo jednostronnie. Hiszpania od początku dyktowała warunki, całkowicie dominując Argentynę. To widać w statystykach, bo przez cały mecz ekipa Lamina Yamala oddała aż 20 strzałów, z czego 11 w światło bramki. Drużyna Lionela Messiego tylko 3, w dodatku niecelne. Argentyńczycy też sporo faulowali, co przełożyło się na 5 żółtych i 1 czerwoną kartkę. Te w 93 minucie zobaczył Enzo Fernandez. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Pierwszego i jedynego gola w tym meczu strzelił w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpania tym samym zdobyła mistrzostwo po 16 latach przerwy.
0: Mecz finałowy oglądał z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowego show biznesu. Na stadionie zasiadło ponad 80 tysięcy widzów.
1: To jest raport.
0: Tragiczny finał akcji na Mazurach. Służby znalazły ciało 33-latka zaginionego na jeziorze Kisajno. Do tragedii doszło w miejscowości Piękna Góra. Mężczyzna wypoczywał ze znajomymi na barce. Z zacumowanego jachtu wyszedł w nocy z piątku na sobotę i kontakt się z nim urwał. Jego zaginięcie znajomi zgłosili dopiero kolejnego dnia. Ruszyły intensywne poszukiwania z udziałem policjantów, strażaków i ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wczoraj o godzinie 20 w odległości około 3-4 metrów od miejsca zacumowania wyłowiono ciało mężczyzny. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-letniego kierowcy. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Samochodem ciężarowym staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerwienic w województwie kujawsko-pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce.
4: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach. Mężczyzna zostanie doprowadzony dzisiaj do prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Policjanci będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego.
0: Mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Na naczepie pojazdu znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, która zostanie poddana badaniom. W kabinie funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tysiące szkiełek, 2 dni pracy i wspólne dzieło sztuki. W Krakowie na Placu Nowym mieszkańcy stworzyli wyjątkową mozaikę. Powstała z odłamków szkła, które przekazało Muzeum Witrażu.
5: Pokażecie mi, jak takie szkiełko przykleić. Co ty masz teraz w ręce?
6: Cement chyba? Trzeba wziąć jakieś, nie wiem, szkiełko takie. Dopasować jakieś miejsce, przyczepić.
7: Wypełniamy, żeby były blisko siebie, tak, żeby pasowały coś, żeby się dało stworzyć takiego.
5: No i jak ci się podoba?
8: Bardzo.
5: Jest naprawdę bardzo fajnie.
7: Można się wykazać kreatywnie, trochę potworzyć.
0: A z uczestnikami wydarzenia rozmawiała Urszula Bienia-Niesyczyńska.
9: Pogoda.
10: Proszę, jaki mielniczanin do nas wrócił teraz, proszę. Jaki opalony.
9: Jak ja się za wami nie stęskniłem.
11: A widzisz, a my bardzo się za tobą stęskniliśmy. Bardzo, bardzo, bo dużo pracy było i trzeba było jakoś to złożyć równomiernie. Cieszymy się, że pogodę nam dobrą sprowadziłeś do kraju. Już w weekend wszyscy odczuliśmy i te deszcze, i te burze, i to wszystko
10: fajny,
11: już dzisiaj nad morzem będzie.
10: Mówi, że wczoraj jak wysiadł z pociągu, to już zahulał deszczem. Chciał dosyć tego dobrego, proszę bardzo.
11: Ludzie, jeśli ktoś z państwa był wczoraj na koncercie Sołd na Stadionie Narodowym, to było przecież ściana deszczu non-stop. Ci ludzie tam chyba pływali, ale chyba byli później zadowoleni. W każdym razie, proszę państwa, na termometrach dzisiaj 20 stopni w centralnej Polsce, 19 w Bydgoszczy, 17 w Koszalinie, 22 w Opolu i w okolicach Krakowa oraz Katowic. No i to maks, na jaki nas stać. Do tego wszystkiego warto dodać, że będą silne podmuchy wiatru, no i województwo lubuskie, okolice Poznania, także rejony nadmorskie z opadami deszczu.
9: Drodzy państwo, mundial się skończył, wczoraj on już za nami. Argentyna przepychana, mam takie wrażenie, wczoraj po bardzo słabym meczu została wicemistrzem świata. No i Gianni Infantino postanowił podziękować sędziemu po spotkaniu.
12: Strasznie pan nerwowy, panie prezesie.
8: powiedziała, będą pieniądze, będzie mistrzostwo.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Dzisiaj mamy w studio prawdziwego eksperta w temacie.
11: Ale żeby takie insynuacje... Aha, do mnie pijecie. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o tym, co lubicie robić w nocy.
10: No i o tym Wam opowie Wojtek, który nie sypia, a co u Ani?
0: Ja nie spałam, bo oglądałam mecz Polaków i było warto. Nasi siatkarze wygrali z USA 3-0.
9: Ty, bo ja też widziałem ten mundial i myślałem, że coś przegapiłem.

0: doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspanialej jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.
1: Eska Rock.

0: Tylko ja.
1: Dzisiejsza noc była bardzo krótką nocą. Dzień dobry.
2: Chyba u ciebie, bo ja nic niczego nie oglądałam. Położyłam się grzecznie spać o godzinie 21 i spałam po prostu jak marzenie.
3: No widzicie, ja z kolei przeżyłem zupełnie inne emocje, bo o godzinie 23.40 wspólnie z synem ustaliliśmy, że idziemy pojeździć na miasto, bo może samochód go ulula. Więc widziałem tych wszystkich ludzi, którzy wracali z koncertu System of a Down. Rzeczywiście byli mokrzy, przemoczeni, ale chyba zadowoleni. A ja tak po 24 wróciłem do domku.
4: Czyli tak.
3: I dziecko odstawiłem do łóżka.
4: Z naszej trójeczki, jak rozumiem, przygotowany do programu jestem tylko ja, bo najświeższe, najważniejsze wydarzenia dnia wczorajszego śledziłem na żywo.
2: No i bardzo dobrze. A ja jestem przygotowana, bo jestem wyspana, a Wojtek po prostu niech siedzi.
3: Ale co się działo wczoraj najważniejszego? Wrażenie.
4: No, koncert System of a Down, mówiłeś.
3: A, myślałem, że występ Shakiry na Mistrzostwach Świata.
4: Też był. Drodzy Państwo, co lubicie robić w nocy? O tym dzisiaj z Państwem rozmawiamy.
5: Co lubisz robić w nocy?
6: Myślę, że ochraniać miasto, no, tak jak mój ulubiony bohater Batman.
5: I w jaki sposób chronisz to miasto?
6: Wie Pani co, no, po prostu tak jak w Batmanie jest wysyłany sygnał i znajduje się w tym miejscu, złodzieje nie umykają.
2: Dobry jest, to ja już się czuję teraz bezpiecznie, mogę sobie spokojnie się snuć po mieście w nocy.
4: Dokładnie, a co robi Batman, albo właściwie co mówi Batman do Robina, kiedy wsiada do samochodu?
2: O Jezu.
3: Właśnie to.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
4: Siadaj, Robin.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Brakowało nam ciebie, Konrado.
4: Ja z Mielna wróciłem, stary, Mielno niszczy ludzi.
2: Uwierz mi, mówiliśmy wszystkie żarty o żonach i mówiliśmy, gdyby był tu Kondzie, to by powiedział, co miał do powiedzenia. A teraz musimy, moi drodzy, Suede i Emotionally Unavailable.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: lubicie robić, kiedy jest już ciemno, zgasły wszystkie światła i noc nadchodzi głucha?
1: Tak, w końcu tęskniliśmy za tobą i za twoimi dźwiękami. Dzisiaj jest Dzień Księżyca. Pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu 20 lipca 69 roku. Czy wy wiecie, że ja dziś do 12 albo 13 roku życia regularnie lunatykowałam, ale tak po zbóju. Dobrze, że się budził mój brat, który potrafił mnie w przedpokoju złapać z dokładnie równiutko zapiętym płaszczem, zawiązanymi bucikami. Ja mu tylko mówiłam, że ja właśnie wychodzę. I on mówił, nie, może jednak nie. Rozbierał mnie, kładł mnie z powrotem do łóżka, a ja na przykład regularnie też budziłam się w szafie. Nie wiem czemu. Więc łaziłam jako pętana.
2: Czyli o tobie był film z Dziewczyna z szafy.
1: Może być.
2: Mm-hmm. No teraz już to wszystko wiemy.
0: Co lubicie robić w nocy? O to dzisiaj was pytamy.
3: Co robię w nocy? To jest jedna z teorii spiskowych mojej żony. Podobno chrapie, ale ja w to nie wierzę.
0: To dokładnie tak jak ja.
2: Słuchajcie, ja też nie wierzyłem, ale doszło do tego stopnia, że zacząłem się budzić od swojego chrapania.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę.
1: Boże, to jest straszne. Zdarzyło mi się to. Zdarzyło mi się to ze dwa razy w moim życiu, jak leżałam na wznak i byłam tak przerażona. Myślę sobie, nie, to nie może być prawda. To nie może być prawda.
0: Wojtuś, i co wtedy robiłeś, jak się obudziłeś od własnego chrapania? Wychodziłeś do innego pokoju?
2: Szturchałem siebie, żeby mnie chrapał.
0: Chrapanie zostawało.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: My dzisiaj jeszcze, zanim Wojtek wszedł do studia, Zasią, rozmawialiśmy sobie o tym, że generalnie uwielbiamy spać, prawda?
1: Ja kocham spać. Ja w ogóle uważam, że powinniśmy założyć fan klub snu. Nie ma nic lepszego niż dobry sen i śnienie.
0: Ja nawet powiedziałem coś takiego, że ja to będę się znakomicie bawił po śmierci, prawda? Bo tam się generalnie cały czas śpi.
1: No chyba tak. Znaczy, ja mam nadzieję, że nikt potem człowiekowi już po śmierci, kurczę, głowy nie zawraca niczym.
2: No tylko te robaki.
1: oj tam, wiesz, no.
0: Na szczęście jest internet i zapytałem internetu, co można robić w nocy, jak się jest Wojtkiem. Możesz wybrać się na klimatyczny spacer bez tłumów, wpaść na całodzienne przekąski lub zrelaksować się w miejscach otwartych do późna, Wojtek.
2: Potwierdzam wszystko. Słuchajcie, mi się zdarzało o pierwszej w nocy spacerować i to nawet zimą z saneczkami.
1: No, świetnie, naprawdę. Czyli ty zwiedziłeś wszystkie place zabaw
0: tak,
1: w nocy.
0: To prawda.
2: Tak, tylko ludzie dzwonili po policję, pytali, że ktoś grasuje po placu
0: dokładnie,
2: zabaw.
0: Dokładnie, to nie sam, tylko z dzieckiem jeszcze, 24. Proszę pana, proszę pani, bo on tu chodzi. Uwielbiam te zdjęcia wysyłane nam przez Wojtka faktycznie z placu zabaw po zmierzchu z jakimś, nie wiem, no wywrotką albo inną śmieciareczką na placu zabaw.
1: To jest absolutnie niepojęte to, co ty wyczyniasz. Ja w ogóle uważam, że to, ja nie wiem, jak to się stało, że myśmy wszyscy wylądowali na poranku, ale tak jest. Natomiast ja kocham siedzieć długo w nocy.
0: Mhm.
1: No i tak sobie
2: i wtedy śpię na fotelu.
1: No. Nie mogę, bo tak normalnie 21, jak musi się położyć spać, o, jasno na zewnątrz, no w ogóle szaleństwo.
0: Kochani, messengerski rok do waszej dyspozycji. Co lubicie robić w nocy? O to pytamy. Tam czekamy na wasze głosówki i pomalutku w stronę Meliny się przemieszczamy.
3: Co lubisz robić w nocy?
4: Lubisz spotykać ze znajomymi, bo często wtedy jest tylko na to czas. No oprócz tego chyba spanie.
5: Autopromocja. Melina S-Rock.
6: Dorota Szelongowska.
7: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
6: Karma wraca.
7: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. To jest
6: Dobrało
7: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
5: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
5: Autopromocja.
8: Eska Rock. Raport.
9: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 2 osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych. Raport zaczynamy od Ukrainy i rosyjskiego ataku powietrznego na Zaporoże. Według doniesień ukraińskich mediów, miasto zostało zaatakowane kierowanymi bombami lotniczymi. Trafiony został m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny. Całkowicie zniszczone zostały 2 kondygnacje. Na 4 godziny został wstrzymany ruch pociągów na odcinku Grajewo-Ełk. To po wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Prostki. Samochód osobowy zderzył się wczoraj tam z pociągiem towarowym. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 68-letni kierujący samochodem marki Opel nie zastosował się do znaku B20 stop, w wyniku czego doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem towarowym relacji Ełk-Białystok.
9: Mówi Waldemar Szyłak z policji w Ełku. Kierowca z urazem kręgosłupa został zabrany do szpitala.
8: To jest raport.
9: Uwaga, czerwona flaga powiewa na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim. To między innymi z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
11: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszana przez ratownika czerwona flaga.
9: Mówi Patryk Ruciński ze szczecińskiego Wopry.
8: Rok. Sport.
9: Wielki triumf Wielkiej Hiszpanii. W finale mundialu Hiszpanie wygrali z Argentyną. Po 90 minutach, mimo ogromnej przewagi, nie zdołali trafić do bramki. Z kolei Argentyńczycy nie oddali nawet strzału. Gol padł dopiero w 106 minucie.
12: Uwaga, Nico! Pusta bramka, gol! Gol dla Hiszpanii!
9: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy triumfowali podczas mundialu w RPA. Pewna wygrana polskich siatkarzy w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali w Chicago z USA 3-0. Podopieczni trenera Nicoli Grbicia już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Ten 29 lipca rozpocznie się w Chinach.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski w Esce Rock. 6 na 9. Najlepsza klasyka rocka.

0: Wakacje mamy, sezon urlopowy, wyjazdowy przy okazji także i wylotowy chyba też, bo teraz do samolotu państwa Joanna zabierze.
1: To prawda, ja wylatuję w środę, już wiem na pewno czego nie będę miała w biustonoszu, bo pewna Kanadyjka, słuchajcie, próbowała wnieść na pokład samolotu na lotnisku Amsterdam Schiphol pytona królewskiego ukrytego w biustonoszu. Tak poinformował właśnie holenderski urząd do spraw bezpieczeństwa i kobieta została zatrzymana podczas kontroli. Tłumaczyła, że znalazła węża w pobliżu jednego z hoteli w Amsterdamie.
2: I co? I po prostu go sobie wzięła, zapakowała do stanika.
1: Najwyraźniej.
2: Ja tak zawsze robię, tylko ja do kieszeni chowam.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama. SK Rock. Nowości.

0: Frycie. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że pewna pani Kanadyjka próbowała na lotnisku w Amsterdamie przemycić pytona królewskiego ukrytego w biustonoszu.
1: Tak, i państwo pytacie, jak to możliwe.
2: Ja to jestem ciekawa, jak oni tego pytona tam znaleźli, no i jak go wyciągnęli.
1: No za co wyciąga się pytona zazwyczaj?
3: Za ogon, ale wiecie, jak oni się zorientowali?
1: No jak?
3: No podchodzi pani do tej bramki, stoją tam ci strażnicy, a babka...
4: Uważajcie na niego! Uważajcie na tego pytona!
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Na to szkoda gadać, cieszyłem się tak jak ta pani z pytonem.
2: Ja to widzę, słuchajcie. Naprawdę uśmiech ci z twarzy nie schodzi, to zaczynaj.
1: No to lecimy. Dominika Serowska rozprawia o bezstresowym wychowaniu. Nie jestem fanką, mówi. Dyscyplina musi być. U mnie dyscyplina wisiała na ścianie, miała taką rączkę z raciczki. Nie wiem, czy pamiętacie, czy mieliście.
2: Z raciczki? To ciekawe dopiero, no. A u mnie z kolei Cezary Kucharski wspomina grilla z Lewandowskimi. Niczego sobie nie odmawiali. Robert pił piwo i wtedy jeszcze jedli wszystko. Ja myślę sobie, boże, tylko miejmy nadzieję, że to wszystko było jadalne.
3: Na koniec Laluna narzuciła na siebie bikini i morze filtrów. Okno było pod takim wrażeniem, że aż zaczęło falować. Słuchajcie, też byłem pod wrażeniem, że ten biust jeszcze nie pękł.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
5: ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
8: Eska Rock.
5: Gramy dla was kawałki, które...

0: Rock.
1: Madryt świętuje, Hiszpania mistrzem świata po raz drugi w historii. Gwałtowne burze nad Polską i ponad 1500 interwencji strażaków. W raporcie Radom w centrum stanie odlew butelki popularnego napoju.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Hiszpania po raz drugi w historii najlepszą drużyną świata. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Mecz, który dla Europejczyków zakończył się późno w nocy, sprawił, że świętowanie na przykład na ulicach Madrytu trwało do białego rana. Hiszpania wchodzi do wieczności. To tytuł z pierwszej strony najważniejszego dziennika hiszpańskiego El País. Do świeżo upieczonych mistrzów świata na boisku często jeszcze nie docierało, co osiągnęli. Nie, jeszcze to wszystko do mnie nie dociera. Muszę się oswoić z tą sytuacją. Mówi Unai Simon, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, który przez całe mistrzostwa wpuścił tylko jednego gola. La Roja pozostała niepokonana w całym turnieju, a w 8 meczach odniosła 7 zwycięstw. W ten sposób Hiszpanie drugi raz zostali mistrzami globu. Powtórzyli sukces z 2010 roku.
2: To jest raport.
1: Gwałtowne burze nad Polską. Za nami niespokojne godziny niemal w całym kraju. Straż pożarna odnotowała tylko wczoraj ponad 1500 interwencji. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach małopolskim 620, śląskim 370 i lubelskim 227. Do groźnego incydentu doszło w Małopolsce, mówi Hubert Ciepły z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie.
3: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Teraz wschód kraju. Prawie 180 razy interweniowali strażacy po przejściu gwałtownej nawałnicy, która sparaliżowała Białą Podlaską.
4: Jednym ze zgłoszeń było zalanie podziemnych korytarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Przy ulicy Janowskiej woda opadowa zmyła elementy tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową ronda.
1: Mówił Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Teraz burzowe alerty dotyczą już tylko północno-zachodniej Polski.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Spragnieni wrażeń turyści w przyszłym roku będą mogli zobaczyć w Radomiu odlew butelki popularnego napoju. To jeden z projektów, jaki zostanie zrealizowany w budżecie obywatelskim miasta. Odlew i napój nie będzie przypadkowy, bo ma nawiązywać do chytrej baby i sytuacji z miejskiej wigilii, kiedy to ze stołu znikały butelki z napojami.
5: Chcemy nawiązać do miejsca, czyli na ulicy Żeromskiego, gdzie odbyła się słynna wigilia, ale przede wszystkim celem tego projektu jest odkłamanie tej historii, bo nie jest to prawdą, jak to przedstawiały media niektóre i jak to przedstawiał internet. Seria jest zupełnie inna, ale to już przy odsłonięciu będziemy o niej opowiadać.
1: Mówił Sebastian Pawłowski, autor projektu. Szlak symboli Radomia liczyć będzie 24 odlewy. Jednym z nich jest opakowanie serka waniliowego.
6: Słuchajcie, to jest butelka z XVII wieku, do której dziedzic nalewał wódkę i rozpijał tą wódką pańszczyźnianych chłopów. Proszę, idziemy dalej.
7: Pogoda. No to proszę Państwa, wkroczyliśmy w ten piękny wakacyjny tydzień. Jeśli komuś się wylosowało właśnie urlopowanie w najbliższych dniach, no to trzymamy kciuki za to, żeby parasol był pod ręką. Dzisiaj jeszcze opady deszczu nad morzem i w województwie lubuskim, w okolicach Poznania też jeszcze na deszcz można się załapać, a na termometrach od 17 w okolicach Szczecina i Koszalina, 20 w Gdańsku, 20 w Warszawie, 22 w Kielcach, Katowicach, Krakowie, najcieplej w okolicach Rzeszowa, stopni 24. No i dziś też mogą nam towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru.
8: No to jest taki dobry moment wakacyjny, żeby po prostu pospać. Jak ktoś jest na wakacjach i mu się leje deszcz na głowę, to może przynajmniej iść spać.
7: Jak ktoś nie jest na wakacjach, to ma pracę.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
7: Co lubicie robić w nocy?
8: No my nie jesteśmy na wakacjach, to raczej nie pośpimy niestety, ale w nocy to ja na przykład lubię jeść.
7: O pięknie, w tej godzinie razem z Państwem będziemy też walczyli o bilety na rockowiznę.
11: Co w raportach?
1: Show z największymi gwiazdami, no takiej przerwy w finale mundialu jeszcze nie było.
11: Nie podobało mnie się.
8: No masz.
11: No masz.
8: No masz.

0: Mieliśmy co prawda dzisiaj rozmawiać o tym, co lubicie robić w nocy, ale jakimś dziwnym trafem program skradł pyton w Biustonoszu.
1: Pojawiła się informacja, że pewna Kanadyjka na lotnisku została przyłapana na tym, jak przemyca w swoim Biustonoszu pytona.
2: Ale drodzy Państwo, moim zdaniem ciągle pozostajemy w temacie, bo przecież ja na przykład w nocy lubię się pobawić pytonem.
3: Opowiadacie, że znaleźli pytona w Biustonoszu, tak? Skoro Kądziu może sobie założyć Biustonosz, to i pyton też sobie może założyć Biustonosz. To też nowość, to pyton w Biustonoszu. No rany boskie, no po prostu. Pozdrawiam.
1: Ale tu się pojawił niespodziewany nowy wątek. Skąd pan wie, że Kądziu sobie może założyć Biustonosz?
0: Właśnie, to też ciekawe bardzo swoją drogą. Poza tym niestety już nie odzobaczę pytona w Biustonoszu.
2: Otóż to, musieliśmy się widocznie widzieć w Mielnie na plaży.
4: Kurczę, przecież tego nie miałam. Jezu, nawet na plecach to jest. Ja wiem, to jest wąż. Tak, oplótł mnie wąż. Gdzieś pewnie poszłam, gdzie węże były i mnie oplotły.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Tak, to już ten etap, co się nie dotknę, to mam wrażenie, że coś mnie tutaj oplata.
1: Czasami nazywamy to oponą, czasami wężem.
2: Otóż to Evolution.
0: Z wami życie.
2: Drodzy Państwo, tak gramy.

0: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

Co lubicie robić w nocy? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Można chodzić na koncerty późnym wieczorem i nocą. Te koncerty wtedy są najfajniejsze, bo jest noc, bo jest inny klimat, bo jest inne oświetlenie. I teraz Państwa chcielibyśmy na taki jeden z koncertów zaprosić. 7-8 dzień sierpnia, Rokowizna w Gdańsku. No, ale nie...

0: niekoniecznie od razu wszystkie koncerty zaczną się po zmroku, co nie zmienia faktu, że na pewno będzie wspaniale. Airborne, Avatar, Coma, Acid Drinkers, Perturbator, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion, mnóstwo wspaniałych zespołów.
1: Mm-hmm. A kiedy? Przypomnijcie jeszcze.
2: 7 i 8 sierpnia zobaczycie się Państwo pod sceną m.in. z tymi zespołami, a także z Klaudią, z Dawidą i z ekipą Eski Rock, ale żeby tam się wybrać, mamy podwójne zaproszenie, które można zdobyć, korzystając z naszej dzisiejszej zabawy.
0: No i mamy Międzynarodowy Dzień Szachów. W związku z tym postanowiliśmy, że możecie nas zaszachować.
2: Zaszachuj Eskę Rock.
0: No czy nie, jakkolwiek bądź.
1: Messenger, jak głosówki, czekamy, nagrody czekają.
3: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Żarty na bok, za chwilę zaglądamy do raportu Eski Rok przed państwem Ania Kruszyńska, ale wcześniej przejedziemy przez garaż.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: 7.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Dramat w Paryżu. Wczoraj koło opery zginęła 60-letnia kobieta. Została potrącona na przejściu dla pieszych przez auto z polską rejestracją. Samochód jechał z prędkością 100 km na godzinę. Dwie osoby jadące autem zostały zatrzymane, trzecia zbiegła. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie zabójstwa w ruchu drogowym.
7: To jest raport.
8: To może być przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. W lesie w miejscowości Lisiny w województwie kujawsko-pomorskim spacerowicze znaleźli w sobotę ludzkie kości. Niewykluczone, że to szczątki zaginionej przed 2 laty 32-latki. Potrzebne są jednak specjalistyczne badania.
9: Dyżurny policji w Rypinie został powiadomiony przez przypadkowe osoby, które spacerowały w lesie w miejscowości Lisiny o odnalezieniu kości, które mogły być ludzkie. Dziś już wiemy, że to są ludzkie kości. Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie, kim była ta osoba i w jakich okolicznościach doszło do jej śmierci.
8: Mówi Dorota Rupińska z policji w Rypinie. Jowita Zielińska z Lisin zginęła w lipcu 2024 roku. 32-latka wracała rowerem z pracy i ślad po niej zaginął. Po pewnym czasie jej rower odnaleziono w lesie, kilka kilometrów od domu. Złożyli przysięgi. Kolejni żołnierze z Lubelszczyzny wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. Do 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje Wzwod.
10: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja, ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
8: Mówiła Marta Gaborek, oficer prasowy WOT.
7: Eska Rock Sport.
8: Ofensywna Hiszpania górą nad broniącą się Argentyną. W finale Mistrzostw Świata Hiszpanie wygrali 1-0. Do strzelenia bramki potrzebowali jednak dogrywki. Drużyna z Ameryki Południowej do tego stopnia skupiła się na obronie, że nie oddała nawet strzału na bramkę. Na boisku nie brakowało za to spornych sytuacji, a Argentyńczycy kończyli w 10 po czerwonej kartce. Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał na torze Spa wyścig Formuły 1 o Grand Prix Belgii. To 6 w sezonie triumf Włocha, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.
1: 6 na 9.

0: Nie, no po prostu słuchajcie, szachmat, no jakby na to nie patrzeć. Chcieliśmy, żebyście nas zaszachowali, bo mamy do rozdania bilety na Rakowiznę w Gdańsku, no i szachujecie.
1: No to lecimy, drodzy państwo, po kolei.
2: Szachmat, Eskarok, szachmat.
1: No szybko poszło. Sprawdźmy dalej.
3: Nocny kochanek i ekipa Eskarok po zmroku w Gdańsku brzmi jak szachmat.
0: No,
4: Gambit Eski Rock.
1: Oż ty, ale o! Używasz. No, widziałeś serial.
5: Klaus bije Ziętarską, konik bije Kondzia, a wieża blokuje Wojtka, czyli jest pat.
4: Lepiej jak nie. Konik bije Kondzia niż Kondzio.
0: Nie, bardzo proszę, proszę nikogo mnie tutaj nie bić, mnie proszę.
1: To jeszcze jedna państwa propozycja.
6: My name is Shah Kibayaya Muharata. I'm from India. Give me the ticket, please, because if not, I will kill you. Bye.
4: O, to był mat indyjski.
1: Damy państwu jeszcze jedną szansę?
4: A jeszcze jedną, proszę bardzo. Messenger Eski Rock, proszę nas zaszachować. Bilety na Rakowiznę w Gdańsku do zdobycia.
7: Koni na H3.
8: Poranne 6 na 9 w SCRO.
9: Reklama.
10: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
8: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
10: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
8: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
10: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: Reklama.

0: A poniedziałek po angielsku to jest Sunday czy Monday, bo zapomniałem.
1: Jak Sunday, Bloody Sunday, ja sobie tak myślę, że my tak mamy jak w niedzielę, niby wolna, człowiek musi usiąść jednak do kompa i zastanowić się nad milionami rzeczy i różnych, no. No, historii.
2: Trudno, tak. No, bo tutaj jesteśmy, żeby razem z Państwem te rozkminy poranne uczyniać. Dzisiaj Dzień Księżyca, pytamy, co lubicie robić bardziej w nocy niż w dzień?
0: Tak, jak już się dzisiaj, drodzy Państwo, tym chwaliłem, właśnie wróciłem z urlopu.
3: No to witamy serdecznie wypoczętego króla sucharów, no i oczywiście trafnej i żartobliwej riposty. To może w kwestii połączenia tego z tematem dnia, co robi kądzioł w Mielnie w nocy. Zastanawia się, dlaczego na wakacje nie wyjechał w góry, skoro tam łatwiej spowodować nieszczęśliwy wypadek. Ups, nie dodałem, że był na urlopie z żoną.
1: No tłumacz się teraz, tłumacz się.
0: Nad morzem wiało, były tak. Wielkie fale. Aha. Ja wczoraj wróciłem do pracy, do Warszawy, ale wróciłem sam.
1: No ciekawe, ciekawe.
0: Co Państwo jeszcze robicie ciekawe w nocy?
4: Ja najbardziej w nocy to lubię to, co lubią mężowie, którzy mają też dzieci. To wiadomo. Natomiast lubię też czytać, oglądać seriale w nocy, jeżeli jest taka możliwość.
0: Co robią w nocy mężowie, którzy mają dzieci?
2: No śpią.
0: Mówisz?
1: Co ty
2: jeśli mają taką możliwość.
1: No właśnie.
2: A jak nie, to bawią się z dziećmi.
0: Otóż to, dokładnie. Drodzy Państwo, Messenger Skrok do Waszej dyspozycji. Co lubicie robić nocą?
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Mundialowy dramat. Małgorzaty Rozenek jojczy, że ma rozregulowany rytm dnia przez mecze. Nie będzie o 23 oglądała. I dlatego Infantino z Trumpem skończyli wczoraj mundial. Całe szczęście.
2: U mnie z kolei Katarzyna Bosacka miażdży Steczkowską za reklamę napoju gazowanego. Jak te 21 łyżeczek cukru w litrze wpłynie na twoje boskie biodra? No nie wpłynie, przecież pani Justyna tego nie będzie pić.
3: No to u mnie Natalia Siwiec odsłania zgrabne ciało w bikini. Tak szalała na Ibizie. Co na to Seat?
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
5: Reklama.

0: jest Eskalok.
1: Argentyna płacze po finale, Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. Zarzuty dla Ukraińca ugodził nożem uczestnika Łemkowskiej Warty. Na koniec show z największymi gwiazdami. Takiej przerwy w meczu jeszcze nie było.
2: Eskalok. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Brudny finał w New Jersey dla Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente byli zdecydowanie lepszą drużyną przez cały wczorajszy finał, ale nie potrafili strzelić gola. Trafienie na wagę złota zdobył dopiero w 106. minucie Ferran Torres. Jak na wynik reagowali kibice? O tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Zwycięzcy jak zwykle mają znacznie łatwiej, dlatego świętowanie w niektórych częściach Hiszpanii dopiero dogasa. Znacznie gorzej wynik odebrali kibice w Buenos Aires, gdzie po meczu doszło nawet do starć z policją. Bardzo mnie to wkurzyło, sędzia nas oszukał. Łzy udzieliły się nawet trenerowi Argentyny, Lionelowi Scaloniemu, który na pomeczowej konferencji został zapytany o przyszłość w reprezentacji. O przyszłości dużo będzie teraz myślał Lionel Messi. Dla gwiazdora Argentyny był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.
2: To jest raport.
1: Łącznie 4 zarzuty usłyszał obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników Łemkowskiej Warty. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życiu już nic nie zagraża. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas Święta Kultury Łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, mówi nam Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
4: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Co najmniej 2 osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych. Wracamy do Ukrainy i rosyjskiego ataku powietrznego na Zaporoże. Według doniesień ukraińskich mediów miasto zostało zaatakowane kierowanymi bombami lotniczymi. Trafiony został m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny. Całkowicie zniszczone zostały 2 kondygnacje.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: A na koniec jeszcze raz wracamy do finału mundialu. Takiej przerwy w meczu jeszcze nie było. Amerykanie przygotowali kilkunastominutowe show z największymi gwiazdami. Wystąpili Madonna, której towarzyszyli Ronaldo i Ronaldinho, a po niej Justin Bieber, BTS i Shakira.

0: Przerwa zamiast tradycyjnych 15 minut trwała ponad 27, a przed meczem w ceremonii zamknięcia mundialu wziął udział także aktor Tom Cruise.
1: Pogoda. No rano nawet Tomek wycieczka się wybrał, to fantastycznie, to ty oglądałeś Kądziu, to wiesz, kto tam jeszcze się pojawił.
2: Tak, to oglądałem, byłem rozczarowany, to show w przerwie meczu do niczego nie było potrzebne, na boisku w pierwszej połowie też show nie było, Argentyńczycy postanowili kopać się po kostkach, a nie grać w piłkę, no generalnie słaby finał po prostu.
3: Ale podobno wszyscy artyści, jak schodzili już tym korytarzem później, żeby się rozejść, to każdy mówi, nie śmierdzą.
2: Pieniążki.
3: Oczywiście, że tak.
2: A co w pogodzie?
3: Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, pogodzie, no cóż, dzisiaj niezbyt pogodnie, bo wietrznie na północy naszego kraju pochmurno i jeszcze deszczowo, a na termometrach od stopni 19 w Bydgoszczy, jeszcze chłodniej w Poznaniu, tam tylko 17, 21 w Warszawie, 22 we Wrocławiu, Katowicach, Kielcach i Krakowie.
1: No trudno, co robić?
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w ESCERO.
2: Na pewno nie lubię w nocy oglądać słabych widowisk piłkarskich.
1: Ja lubię oglądać fajne seriale, zwłaszcza jak leje za oknem.
3: Co Państwo lubicie robić w nocy? Dzisiaj z okazji Dnia Księżyca o to Was pytamy.
2: Co w raportach?
0: Hiszpania z mistrzostwem, to już wiemy, a Krakowia świętuje 120-lecie powstania klubu.
2: No to tyle, drodzy Państwo. No.

0: 6 na 9 w SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa.
1: Patrzę, jak miesza się

0: Zastanawiamy się dzisiaj, co lubicie robić w nocy i ja tak sobie myślę, kurczę, w nocy robi się tyle rzeczy fajniej niż w dzień. W nocy jest naprawdę super do w ogóle robienia różnych fajnych rzeczy.
1: To prawda, musiałaś mieć bogate życie, zanim zaczęłaś chodzić spać o 21.
0: To prawda, ale uwierz mi, że tak trochę się dziwnie z tym czuję, że jednak o tej 21 chodzę spać, wyglądam przez okno, patrzę jasno, no ale cóż, odbijam sobie w weekend.
1: Słuchajcie, autentyczna historia, ja kiedyś lubiłem sprzątać w nocy, jeszcze zanim miałem dziecko, tak jakby mogłem robić normalne rzeczy jak normalni ludzie. Więc sprzątam piąta rano i zahaczyłem nogą taki wielki kwietnik. I wszystko się rozsypało po całym pokoju.
0: Czekaj, on mówi, że zanim miał dziecko, czujesz to on w nocy sprzątał.
2: Co za ekipa nam się tutaj trafiła.
0: Po prostu, ale no bo nie mogłeś iść na imprezę, jak nie miałeś dziecka, albo nie wiem, po prostu zaszaleć.
1: Nie mam znajomych.
2: No właśnie. No może posłuchajmy państwa.
3: A ja nocą uwielbiam patrzeć w niebo. Patrzeć na spadające gwiazdy, na cudowny księżyc, szukać gwiazdozbiorów. I pamiętam kiedyś, jak się jeździło na obozy nad jeziora, przy ognisku gdzieś tam się leżało i patrzyło w to piękne, cudowne niebo. Uwielbiam.
2: Ja ostatniej nocy obserwowałem gwiazdy.
1: No na podarku?
2: Jamalnej Marty.
1: A, te gwiazdy.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
2: No dobra, Neymara nie było.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i pięknie rokuje, proszę bardzo. Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.
2: Czyli gwiazdy do posłuchania.

0: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: Reklama.

0: Zdaje się, że jeszcze karnety na rokowiznę nam gdzieś tutaj zalegają.
1: No zalegają. Bardzo chętnie komuś oddamy bilety na rokowiznę w Gdańsku, ale ponieważ dzisiaj jest dzień szachów, to poprosiliśmy was o to, żebyście nas zaszachowali. Niesamowite, bo wyście mi powiedzieli, że są takie szachy, że można grać w 3 osoby. Ja nie wiedziałam.
2: To jest jedna rzecz. Ja też miałem przyjaciół, którzy grali w szachy bez szachownicy. Po prostu rozgrywali całą partię w głowie.
1: Nieprawdopodobnie. I oni pamiętali, że ten mówił, że właśnie koń na H2 i ten drugi to zapamiętywał?
0: No właśnie tak pamiętali, można tak wiesz,
2: udawać. Chyba, że oszukiwali.
0: No więc o to chodzi, nie? Koń na H3. No dobra, to ja pionek na D4. Nie wiem, czy jest D4 w ogóle.
1: Też nie wiem.
0: Drodzy państwo, jak nas próbowaliście zaszachować?
3: Hej, ponieważ nie od początku was dzisiaj słucham, to nie wiem, czy akurat ta kwestia padła, ale szachuję, że mogła nie paść. Chociaż zamiast szachuję, to lepiej powiedzieć... Cisza, panowie.
4: Drodzy prowadzący, szachuję. Pozdrawiam.
5: No witam, skoro mamy was zaszachować, no to proszę bardzo, gramy. Szachmat. Wygrałem. Pozdrawiam z Gniezna.
0: No to sprawdzimy, czy pan wygrał.
2: Bo otóż nie.
6: Szachy są jak życie i niczym nocny kochanek wjeżdżam jak koń na białym rycerzu po bilety dla mojej wybranki. Szach, mat, eskarol.
0: O, to. To ustaliliśmy. Człowiek walczył jak po prostu szalony, żeby
1: no,
0: nas...
1: proszę cię, jeszcze na białym, koń na białym rycerzu jeszcze wjechał, po prostu no idealnie.
2: Gratulujemy, życzymy udanej zabawy, do zobaczenia w Gdańsku na rokowiznie.
7: 6 na 9 w Esce Rock.
1: Tak mówisz, że do zobaczenia to się wybierasz?
2: Nie, poproszę Klaudię, żeby pozdrowiła pana.
1: A, dobra.
0: Nagrała rolkę, wrzuciła, to się spotkamy w internetach.
2: Przyjmiemy wirtualną piątkę.

0: Jest 8.31, punktualnie 8.31, raport Wester Rock.
1: SK Rock, raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozbito grupę zajmującą się brutalną, bezprawną windykacją długów. W akcji CBŚP funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn. To obywatele Polski w wieku od 35 do 53 lat. Usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także bezprawne wymuszanie wierzytelności, wymuszenia rozbójnicze, niszczenie mienia oraz przestępstwa narkotykowe. Członkowie grupy mieli działać według ustalonego podziału ról. Przed rozpoczęciem windykacji prowadzili szczegółowe rozpoznanie dłużnika, ustalali jego miejsce zamieszkania i pracy, numery telefonów, a także dane osób najbliższych. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.
1: To jest raport.
2: Jutro systemy alarmowe. W całym kraju odbędą się ogólnopolskie ćwiczenia Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Urzędnicy i służby przypominają, aby zachować spokój. Test ma charakter wyłącznie szkoleniowy i nie ma powodów do obaw. A do tematu będziemy wracać. Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
3: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
2: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik. Aplikacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni.
4: Jakie bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
1: SK Rock Sport.
2: Hiszpania z mistrzostwem. W finale Mundialu pokonała Argentynę 1-0. Po meczu ogłoszono też nagrody indywidualne. Złotą piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju otrzymał Rodri. Najlepszym bramkarzem wybrano jego kolegę z reprezentacji Hiszpanii, Unaia Simona. Królem strzelców z 10 golami został Kylian Mbappé, a najlepszym piłkarzem młodego pokolenia Pau Cubarsi. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Holandii. Krakowia świętuje 120-lecie powstania klubu. Głównym punktem obchodów był wczoraj towarzyski mecz z Sewillą. Mecz odbył się w ulewie, a pasy wygrały 1-0.
5: Ziętarska, Olszewski, Bural.

0: Przerwa między jedną a drugą połową, czyli pierwszą a drugą, trwała minut 27. My ją sobie streściliśmy tutaj na tak zwanym poza anteniu, drodzy Państwo, w minut kilka, oglądając to, co wydarzyło się na scenie podczas mundialu.
1: W ogóle mam z wami naprawdę bardzo dobre życie, bo ja mogę spokojnie się spać o 21:00, wy oglądacie, zarywacie te nocki, a potem opowiadacie mi wszystko i pokazujecie i trochę tak, jakbym to widziała.
2: Wspólnie, w trójkę, żeby nie było, ustaliliśmy, że Shakira zawsze najlepsza.
0: Tak.
1: Zawsze ma 18 lat.
2: Tak jest. I że Mapety grające Seven Nation Army też spoko.
0: Dobrze. I Wojtek wytłumaczył nam, kim był taki jeden pan, który tam się nagle pojawił, że to Ted Lasso.
2: I wpuszczał na boisko Justina Biebera.
0: Otóż to i ja musiałem się dowiedzieć, kim był właśnie ten z gitarą i już teraz wiem, że to Justin Bieber.
2: Tak. Dziękujemy.
0: Drodzy Państwo, takie rzeczy robimy w nocy. W sensie normalni ludzie robią to w nocy, bo ten finał był, prawda, bardzo późnym wieczorem, żeby nie powiedzieć w nocy, a my obejrzeliśmy go dopiero dzisiaj rano.
1: No i bardzo pięknie, czyli można, można.
0: A Państwo co w nocy lubicie robić najbardziej?
3: Dzień dobry. Ja zdecydowanie bardziej w nocy lubię wstawać do mojej ukochanej pracy. Zastawiając budzik tak na 2:30, zastanawiam się, co w moim życiu poszło nie tak. No ale ktoś was musi wozić tym tramwajem po miastach.
2: No, czasami tak się zdarza. Słuchajcie, mam jeszcze inne przemyślenie. Pewnie Kąci miał tutaj pomysł na inną puentę, ale zobaczcie, jak jest mecz Ligi Mistrzów o 21:00, to spoko, ale jak finał Mistrzostw Świata o 21:00, to za późno!
0: Zdecydowanie!
4: 6:9 RSO. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Reklama.

0: proszę się przyznać, komu tego numeru słuchało się tak znakomicie, jak nam Wojtek śpiewał całą pieśń właściwie.
1: No prawie całą, rzeczywiście, ale na to pamięć genialny utwór jest.
2: Pod warunkiem, że można uznać za śpiewanie, kiedy robisz tak...
0: No dobra, no. Wiesz, chciałem być miły po urlopie, jak Muppet.
1: Nuciłeś, powiedzmy, wymruczałeś tę pieśń.
0: Melorecytacja to była jakaś taka dziwna, nie wiem.
2: Ale uwielbiam, to prawda.
0: Dobry numer, drodzy państwo. Dzisiaj pytaliśmy was, zresztą posłuchajcie, o co was pytaliśmy.
3: Co lubisz robić w nocy?
4: Lubię grać, lubię ten teges na konsoli, komputer. Ogólnie ja graczem jestem, ja to większość czasu spędzam w grach po prostu. Ja już nie mogę żyć bez tego.
3: A co najczęściej grasz?
4: Fortnite.
1: Boże, ten teges mi się najbardziej podoba.
0: Na konsoli?
1: Ja
0: są do tego
1: kiedyś,
0: jakieś pady?
1: Kiedyś miałem takiego chłopaka, który grał ten teges cały czas na komputerze do 5 rano i w te gry komputerowej. Już go nie mam.
2: Ale się zmieniło kiedyś, bo ten teges Tomb Raider, teraz jest ten teges Fortnite.
0: Tak jest. Co państwo lubicie robić w nocy, o to pytaliśmy?
5: Cześć. W nocy najbardziej lubię jeździć autem. Najlepiej gdzieś w jakąś dłuższą trasę. Najlepiej jeszcze jak pada deszcz albo śnieg, jak jest gęsta mgła, mocno ślisko, najlepiej się wtedy jeździ.
1: Szalony jakiś, no. Absolutnie, po prostu błagam was.
0: Weź tu,
1: ja, ja lubię w nocy jeździć, ale jak jest śnieg, to... 6 na 9.

0: Jeżeli Państwu zabrakło ich, to tylko do jutra, do godziny 6 rano.
1: Tak, to prawda. A ja od razu mogę się pochwalić. Dostaliśmy bardzo ładne magnesiki z Mielna.
2: To prawda, tak. Od kolegi Konrada, który tam pojechał. Tak. Życzymy Państwu przyjemnego dnia. Jutro Wam opowiemy, co robiliśmy dzisiaj w nocy.
0: Już się nie mogę doczekać.
1: No, ale zaszalejemy.
0: Plac zabaw czy nocne jeżdżenie autobusem? Wojtas, jakie masz plany?
2: Zastanowię, dam Wam jutro znać.
1: 21 spanko.
0: Dobranoc.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Halbe, wychodzimy!
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
7: witaj cały świecie w internecie.
6: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.

0: Są ranni i duże straty. Ponad 1500 interwencji służb w związku z burzami. Jutro zawieją syreny. W raporcie ogólnopolskie ćwiczenia z ostrzegania i alarmowania. Na koniec grzybobranie. Sanepid przypomina o podstawowych zasadach.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Straty są duże, dużo jest też sprzątania. Przez Polskę w ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Tylko do wczorajszego wieczora strażacy interweniowali blisko 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce, w Targanicach, koło Andrychowa, na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. W Świętokrzyskiem wiatr zrywał dachy budynków, potężna wichura przeszła nad powiatem staszowskim.
2: W miejscowościach Trzcianka i w miejscowości Sala w powiecie staszowskim strażacy interweniowali między innymi przy 11 uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Najważniejsza informacja to brak osób poszkodowanych.
0: Mówi Marcin Bajur, rzecznik strażaków z Kielc. Do późnych godzin nocnych zabezpieczali dachy na uszkodzonych budynkach. I jeszcze raport ze Śląska. O sytuacji mówi rzeczniczka strażaków Aneta Gołębiowska.
3: Najpoważniejsza sytuacja była w powiecie bielskim i Bielsku-Białej, gdzie strażacy prowadzili ponad 180 interwencji.
0: W Bielsku-Białej drzewa spadły na samochody, uszkodziły też dach budynku w Kozach.
1: To jest raport.
0: Teraz ważna informacja dla kierowców. Po poważnym wypadku zablokowana jest krajowa dziewiątka na Mazowszu w Skaryszewie. Zderzyły się tam 4 pojazdy, 2 osobówki i 2 ciężarówki. 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują służby, wyznaczono objazdy. Jutro zawyją syreny. Na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Alarm 2026. Szczegóły z Tomasz Widak.
4: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
0: Urzędnicy i służby przypominają, aby zachować spokój. Test ma charakter wyłącznie szkoleniowy i nie ma powodów do obaw.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec jeszcze grzybobranie. W lasach najłatwiej obecnie natknąć się na kurki, podgrzybki oraz maślaki. Przy tej okazji Sanepid przypomina o podstawowych zasadach podczas grzybobrania.
5: Wyruszając na poszukiwanie grzybów, należy pamiętać o takich kilku najważniejszych zasadach. Aby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś właśnie nie ma pewności co do danego okazu, powinien zostawić go tam, gdzie rośnie.
0: Radziła Ewa Bieniek z podkarpackiego Sanepidu.
6: Pogoda.
0: Dziś chłodniej, prawie w całej Polsce przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy burze. Temperatura od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 20 stopni w centrum, do 23 na południu. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskale.

0: zespół Cream. Nazwę zaproponował dla tej kapeli Eric Clapton i była ona nieprzypadkowa, bo miała symbolizować śmietankę brytyjskiej sceny bluesowej, do której należała trójka muzyków, która zespół Cream tworzyła. 29 lipca minie 60 lat od nieoficjalnego debiutu tej kapeli. 60 lat temu zaczęła się więc ta historia i o więcej o zespole Cream piszemy na naszej stronie skrock.pl. Polecam serdecznie artykuł naszego dziennikarza Szymona Bijaka. 14 minut po 9. Pan Jarosław Bierajewicz wita w SC Rock. Zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Jak mówiłem, zespół Cream to historia sprzed 60 lat, a początek kariery tej pani był 30 lat temu. Solowej oczywiście, bo z zespołem Hey robiła już ją wcześniej. Pani Katarzyna, Sos Chaosu.

0: życiu piękne są tylko chwile. No ale wczoraj takich pięknych chwil w czasie finału mundialu to zbyt wiele nie było. Sami Państwo przyznają, prawda? Oczywiście wygrała drużyna lepsza. No i brawo Hiszpania. Za 4 lata będą na swojej ziemi bronić tytułu mistrza świata. 26 minut już po godzinie 9. Będzie teraz o pięknej chwili z roku 69.
1: Kultowe kawałki w Esce Rock.
0: I to z pozoru nie jest opowieść o muzyce, bo będzie o wydarzeniach absolutnie kosmicznych. To była niedziela, 20 dzień lipca roku 69. O 17.47 czasu Greenwich orzeł oddzielił się od Kolumbii. No i wówczas Neil Armstrong miał poinformować NASA komunikatem, że orzeł ma skrzydła. A potem, niecałe 3 godziny później, po 20 czasu Greenwich, orzeł z Neilem i Buzzem na pokładzie wylądował na Księżycu. I cały świat wstrzymał oddech, bo stało się coś, co wydawało się kompletną abstrakcją.

godzina wrota modułu księżycowego miał się otworzyć. No i noga człowieka po raz pierwszy stanąć na księżycu. To, co się na nim działo, z zapartym tchem obserwowali ludzie na całym świecie. A w brytyjskiej telewizji przy okazji materiałów relacjonujących to wiekopomne wydarzenie wykorzystano jako muzyczne tło piosenkę, która miała premierę dosłownie 9 dni wcześniej. Ground control to Major Tom. I to jest właśnie ta piosenka.

0: Memory Remains, Metallica, a więc fragment albumu Reload, który rozdawałem Państwu w zeszłym tygodniu. Płyta i singiel oficjalnie mają 29 lat, chociaż gdzieś wyczytałem, że pierwsze wykonanie tej piosenki w takiej wersji bardzo jamowej miało miejsce 2 lipca roku 96. Szybko sprawdziłem, że tego dnia grali na Lollapaloozie w amerykańskim stanie Indiana. Sprawdziłem setlistę z tego koncertu i ja tam nie widzę tego wykonania, więc może był to jakiś ultra fragmencik wciśnięty gdzieś pomiędzy piosenki, o którym potem po latach przypomnieli sobie fani zespołu Metallica. Taka historia sprzed lat. No w każdym razie piosenka na pewno ma już 30 lat, jeśli chodzi o nagranie, o stworzenie, o wykombinowanie i zarejestrowanie. Okej, co przed nami? Między innymi Iron Maiden.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
4: tak.
3: Rolka z...
4: nie jest.
3: Nie byłaś córką nie. grocholi.
4: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać ten znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszamy.
7: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
8: Oczywiście.
9: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to...

Maiden, Run to the Hills. Wspominałem chwilę temu o piosence z roku 69, która stała się tłem do telewizyjnych relacji z lądowania człowieka na Księżycu, przynajmniej jeżeli chodzi o stację BBC. Teraz będzie o piosence, która jest o 4 lata starsza. Jeden z najważniejszych singli w historii rocka. Like a Rolling Stone, Boba Dylana. Ma dzisiaj urodziny. Ukazywał się dokładnie 61 lat temu. I ciekawostka taka, że piosenka trwa w tej wersji studyjnej ponad 6 minut, a więc tak na oko jest 2 razy dłuższa niż przeciętna wtedy piosenka pop rock'n'rollowa, która ukazywała się i święciła triumfy na listach przebojów w tamtych latach, a mimo to stała się pierwszym wielkim hitem Boba Dylana. I w sumie można tak powiedzieć do dzisiaj jego najsłynniejszą i najpopularniejszą piosenką.

0: Charlotte Esther Rock. Zbliża się powoli godzina 10. Za moment nadstawimy ucha i sprawdzimy, co dzieje się na świecie, bo warto być na bieżąco. A potem wrócimy do dobrych, pięknych i wspaniałych wspomnień związanych z muzyką. No i parę starych rzeczy też się pojawi w kolejnej godzinie kultowych historii. Zaczniemy za moment od Back in Black.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Tragedia na jeziorze Kisajno na Mazurach. Wyłowiono ciało 33-latka. Groźny pożar mieszkania w Nowej Hucie. Dwie osoby trafiły do szpitala. Wysoki poziom, amerykańskie show i nowinki w raporcie podsumowania mundialu.
10: SK Rock. Raport.
9: 10:00, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Wieczorem ratownicy wydobili ciało 33-latka z jeziora Kisajno. Zaniepokojona załoga jachtu zacumowanego w Pięknej Górze zgłosiła zaginięcie, ponieważ z mężczyzną od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu.
11: Do działań niezwłocznie skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Ratownicy po dojeździe zlokalizowali ciało człowieka. Następnie do działań wprowadzono nurka, który wydobył na powierzchnię ciało 33-letniego poszukiwanego mężczyzny.
9: Informuje Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Ratownicy MOPR zwrócili uwagę, że do tragedii najprawdopodobniej nie doszłoby, gdyby nie alkohol. Teraz groźny pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się rano w jednym z mieszkań czteropiętrowego bloku na osiedlu teatralnym. Dwie osoby trafiły do szpitala, relacjonuje Maciej Podymkiewicz z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie.
12: Na miejsce skierowano 6 samochodów, 22 strażaków. Pożarem objęte było mieszkanie na parterze. Z mieszkania ewakuowano dwie osoby, przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Została im udzielona pomoc, zostali zabrani do szpitala.
9: Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Okoliczności wyjaśnia policja.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Wysoki poziom sportowy, amerykańskie show i nowinki, takie jak przerwy na nawodnienie czy niemal półgodzinna przerwa po pierwszej połowie finałowego meczu, z czego zapamiętamy Mundial 2026. Mistrzostwa Świata organizowane przez USA, Meksyk i Kanadę przeszły już do historii. Hiszpanie mogą cieszyć się ze swojego drugiego triumfu na tym turnieju. A z czego cieszą się kibice?
13: Był to wystrzałowy Mundial. Jeden z najlepszych, jeżeli o ile nie najlepszy w historii.
9: Mówi Przemysław Ofiara z redakcji sportowej Super Ekspresu. Dodaje, że najlepiej z tych mistrzostw zapamięta drużynę, która odpadła w ćwierćfinale, czyli Norwegię.
13: Cały świat ich pokochał. Jak ja przeglądałem sobie amerykańskie social media, to tam Erling Haaland stał się wielką gwiazdą. Tam oni zakochali się w Haalandzie. Na pewno Norwegowie wkradli się do ludzkich serc, amerykańskich serc szczególnie.
9: Kolejne Mistrzostwa Świata za 4 lata zorganizują je wspólnie Hiszpania, Portugalia i Maroko, a z okazji stulecia Mistrzostw Świata pojedyncze mecze odbędą się również w Ameryce Południowej.
1: SK Rock Biznes.
9: Ceny paliw idą w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w tym tygodniu diesel może kosztować 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
14: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7 zł, a 37,40 zł.
9: Dodajmy, że rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Uwaga na oszustów. Mennica Polska ostrzega przed przypadkami sprzedaży fałszywych sztabek złota. Towarzyszą im podrobione dokumenty zakupu mające uwiarygodnić transakcje. To kolejna odsłona coraz bardziej wyrafinowanych metod stosowanych przez oszustów wykorzystujących rosnące zainteresowanie inwestowaniem w metale szlachetne. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,79 zł, za euro 4,33 zł. Aktualny kurs franka to 4,69 zł, a funta 5,10 zł.
1: Pogoda.
9: Zrobiło się chłodniej, prawie w całej Polsce dziś przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie, a miejscami głównie na północy burze. Temperatura od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 20 kresek w centrum do 23 stopni na południu. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskale.

0: rok 94. Zespół Green Day, ich piosenka Basket Case, która otworzyła przed nimi drzwi, to tak bardzo szeroko, na międzynarodową karierę. Teraz będzie zespół U2, którzy to chłopcy z Irlandii, mają w tym roku jeszcze wydać nowy, długo grający krążek. Mam nadzieję, że będę miał dla Państwa go w prezencie i będę go tutaj na antenie Skierok rozdawać. Na razie jednak musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Mamy pierwszą piosenkę. Ktoś ładnie powiedział, że trochę się spóźnili, bo to bardzo mundialowy numer.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I rzeczywiście tak brzmi. Street of Dreams, U2.

Arizonie z żoną i rodziną. Nagle postanowił wrócić do domu w Kalifornii, zasłaniając się pracą, którą niby musiał pilnie wykonać. Czy wracając miał w głowie to, co się potem stało tego 20 lipca 2017 roku? Tego się już nie dowiemy. 9 lat temu w Palos Verdes Estates znaleziono go martwego. Chester Bennington miał 41 lat. Odebrał sobie życie w dniu 53. urodzin swego przyjaciela Chrisa Cornella, który też popełnił samobójstwo 2 miesiące wcześniej. Bleed It Out, Linkin Park. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Zespół z Wrocławia, nazywający się Hurt. Załoga G to ta najsłynniejsza piosenka, którą nagrali, ale oczywiście były jeszcze inne, Mary Czary, Dyskotece w remizie. Kiedyś obiecuję, do tych piosenek też wrócimy. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj będą szykować się do grania i zaraz to zrobią. Panowie z zespołu, który nazywał się The Clash.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: We are Måneskin.
5: I'm Youngblood.
6: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
7: Hi, this is Steph from Placebo and you are listening to SC Rock.

The Clash i London Calling. Wspominałem dzisiaj o rocznicach ukazania się bądź jakichś historycznych odniesień w kontekście dwóch wybitnych piosen, czyli Space Oddity Davida Bowiego, która miała premierę w roku 69 i była wykorzystywana przez stację BBC jako tło do wydarzeń i transmisji związanych z lądowaniem człowieka na Księżycu. I wspominałem o rocznicy wydania singla I Like a Rolling Stone Boba Dylana. Obie te piosenki ukazywały się w latach 60. W tychże latach 60. przyszedł też na świat muzyk, który potem robił karierę już w latach 90. i robi do teraz. Stone Gossard jest o rok młodszy od Like a Rolling Stone, Dylana, i o 2 lata starszy od piosenki Space Oddity Davida Bowiego. Tak, Stone Gossard, gitarzysta Pearl Jam, ma dzisiaj urodziny. I proszę sobie wyobrazić, że to są urodziny okrągłe. 60. Tak. I nie mogę w to wierzyć, a on pewnie jeszcze bardziej.

0: Cudowne są te piosenki o miłości pana Kazimierza, a to człowiek wiarygodny, gdy o miłości śpiewa, bo przecież jest cały czas związany z tą samą kobietą, do której kiedyś jeździł nocnymi pociągami z Warszawy do Torunia. Tyle, że już pociągami jeździć do niej nie musi, bo mają w chacie. To kult. Był na antenie Eski Rock. A po 11:00, po raporcie, pojawi się inny polski zespół, który karierę robił krótko, bo tylko przez moment w latach 90. o nim usłyszeliśmy, a potem od razu ta historia zgasła. Human i Polski.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kurczę, w nocy robi się tyle rzeczy fajniej niż w dzień. W nocy jest naprawdę super do w ogóle robienia różnych fajnych rzeczy.
3: To prawda, musiałaś mieć bogate życie, zanim zaczęłaś chodzić spać o 21.
2: To prawda, ale uwierz mi, że tak trochę się dziwnie z tym czuję, że jednak o tej 21 chodzę spać, wyglądam przez okno, patrzę jasno. No ale cóż, odbijam sobie w weekend.
4: Mundialowy dramat. Małgorzaty Rozenek jojczy, że ma rozregulowany rytm dnia przez mecze. Nie będzie o 23 oglądała. I dlatego Infantino z Trumpem skończyli wczoraj mundial.
3: No to u mnie Natalia Siwiec odsłania zgrabne ciało w bikini. Tak szalała na Ibizie. Co na to Seat?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esce Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 Esce Rock.
5: W Esce Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esce Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
8: Reklama.
9: Areszt dla 23-latka z Sandomierza znęcał się nad 9-miesięcznym synem. Wózek dziecięcy wpadł na tory. 3 stacje pierwszej linii metra wyłączone z ruchu. Żołnierze ruszają w teren. Do końca lipca będą się szkolić w lasach na Opolszczyźnie.
10: SK Rock. Raport.
9: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. 23-latek aresztowany na 3 miesiące. Raport zaczynamy od dramatu w Sandomierzu. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem. Ślady pobicia odkrył lekarz badający dziecko i natychmiast wezwał policję.
11: Otrzymaliśmy informację ze szpitala w Sandomierzu, że na oddział dziecięcy przyjęto tam 9-miesięcznego chłopca. Obecność dziecka była związana z gorączką i wymiotami. Natomiast podczas badań lekarz stwierdził, że na ciele dziecka znajdują się ślady i zasinienia, które mogą wskazywać na to, że do ich powstania ktoś się przyczynił. Lekarz powiadomił służby.
9: Mówi Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji. Sprawą natychmiast zajęła się prokuratura.
12: Został zebrany materiał dowodowy, który pozwolił wydać postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem oraz nad jego matką. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Czyn, który został zarzucony podejrzanemu, zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
9: Mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Matka dziecka na razie nie usłyszała w tej sprawie żadnych zarzutów.
2: To jest raport.
9: Wózek dziecięcy stoczył się z peronu metra. 3 stacje są wyłączone z ruchu. Teraz o niebezpiecznym incydencie w stolicy. Jak powiedziała nam Anna Bartonie z warszawskiego metra, doszło do niego na stacji Wawrzyszew.
13: Jest to wynikiem stoczenia się niezaopiekowanego, pustego wózka dziecięcego w torowisku na stacji Wawrzyszew. Strażacy wyciągają go spod pociągu.
9: Przez to pociągi nie kursują na 3 ostatnich stacjach pierwszej linii metra. Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. ZTM uruchomiło komunikację zastępczą między stacjami Słodowiec i Młociny. Żołnierze ruszają w teren. Do końca lipca będą się szkolić w lasach na Opolszczyźnie. Jest apel o niefotografowanie, a szczegóły zna Dorota Seń.
14: Żołnierzy będzie można spotkać w rejonie Opola, Turawy i Zawadzkiego. Będą poruszać się pieszo, indywidualnie lub w grupach. Na leśnych drogach będzie można też zobaczyć wojskowe pojazdy terenowe. Wojsko uspokaja to ćwiczenia szkoleniowe i apeluje o niefotografowanie żołnierzy i niepublikowanie takich zdjęć w internecie. momencie. Dodatkowo we wtorek w całym kraju, także w województwie opolskim, będą uruchamiane systemy alarmowe. Sygnały również będą miały charakter ćwiczebny i nie oznaczają zagrożenia.
9: Teraz Ukraina. Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na statek przewożący zboże. Do ostrzału doszło w niedzielę na Morzu Czarnym w pobliżu Odessy. Wśród załogi statku Golden Leo należącego do tureckiej firmy znajdowali się obywatele Syrii i Indii. Marynarka wojenna Ukrainy podkreśliła, że atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, jest aktem terroru wymierzonym w cywilną żeglugę i naruszeniem norm prawa międzynarodowego.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Pachnie jak w Prowansji. W Wielkopolsce rozpoczęły się lawendowe żniwa. Fioletowe rośliny przycina się u podstawy.
8: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
9: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych. Z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy.
1: Pogoda.
9: Do Polski płynie chłodniejsze, wilgotne powietrze polarne morskie. Dziś od 17 do 19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich około 20 kresek w centrum do 23 stopni na południu. Na przeważającym obszarze przelotne opady deszczu, a na północy także burze. Do tego silny wiatr nad morzem i w górach, porywy do 70 km na godzinę. Cieplej będzie od czwartku, a w najbliższą niedzielę na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Wyobraźcie sobie, że pracujecie w hotelu, a najlepiej jesteście jego menedżerem. I jest to hotel, w którym nocuje zespół Bon Jovi. No i nagle przychodzi menedżer artysty i mówi: cześć, słuchaj, John by prosił, żeby wstawić mu do pokoju to pianino, które stoi w holu. No i teraz pytanie, co robicie? Pianino jest ciężkie i duże, no ale to w końcu John Bon Jovi. Dzięki temu, że menedżer hotelu w Los Angeles się zdecydował na transport takiego klosa do pokoju artysty, powstała ta piosenka. Bo właśnie w pokoju w Los Angeles pewnego dnia John zagrał po raz pierwszy na pianinie nuty do Bed of Roses.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ciekawe, w jakich okolicznościach przyrody niepowtarzalnej powstała ta piosenka, ale nie mówię tutaj o oryginale, tylko jak w głowach The Rolling Stones pojawiła się myśl, by zagrać cover Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

0: Real, pan Billy Idol. A teraz o pewnym perkusiście.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Państwo się teraz dziwią, bo będzie opowieść o Chrisie Cornellu, który swoją karierę zaczynał właśnie jako perkusista. Choć w młodości jeszcze wcześniej brał lekcje

Pianina to właśnie gra na bębnach pomogła mu wyjść z młodzieńczej depresji. Ponoć przez 2 lata swojego młodego życia, między 14 a 16 rokiem, mało wychodził z domu, no i matka kupiła mu pierwszy werbel. No i ten instrument stał się dla niego terapią i początkiem poważnej drogi muzycznej. Potem, gdy zakładał zespół Soundgarden w roku 1984, był w nim jednocześnie perkusistą i wokalistą, no i grał na bębnach i śpiewał w tym samym czasie podczas pierwszych koncertów. A potem, choć już na perkusji nie grał, to nigdy tych bębnów nie porzucił. W zaciszu domowym sam często nagrywał partie perkusyjne na wersję demo różnych nowych utworów Soundgarden. Chris Cornell miałby dzisiaj urodziny. 62. Z albumu Bad Motorfinger. Rusty Cage, Soundgarden.

0: piosenka, która została nagrana zaraz po ich słynnym występie w Opolu, a potem trafiła na debiutancki krążek Manamu, który w kwietniu skończył 45 lat. Wielka historia polskiej muzyki, nie tylko tej rockowej. Szare miraże zespołu Manam. Drodzy Państwo, jest poniedziałek. Od jutra będę mieć do wydania najnowszy krążek zespołu Deep Purple. Proszę przygotować się na walkę i na bardzo inteligentne, jak zwykle, pytania konkursowe, które będę zadawać od jutra. Proszę więc być czujnym. Na razie inne sprawy nas będą jeszcze zajmować. Będziemy wspominać za moment pewnego dżentelmena, który zbliża się do okrągłych 80 urodzin, ale najpierw Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Fani formacji Ghost mają powody do świętowania. Jest już oficjalna zapowiedź nowego filmu koncertowego, który będzie zatytułowany Too Big to Leak i został zarejestrowany w Meksyku. Wiadomo już, że produkcja trafi na ekrany kin na całym świecie pod koniec sierpnia tego roku. Będzie to drugi koncertowy film od szwedzkiego Ghosta. A więcej informacji znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
6: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
7: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SK Rock.

Esther Rock. Jest czasem tak, że kiedy opowiadam Państwu o różnego rodzaju historiach związanych z miejscami, które są dla mnie bardziej egzotyczne, to czasem muszę odpalić sobie mapę, by spojrzeć na miejsce i wyobrazić sobie, gdzie dokładnie się znajduje. Tak jest w przypadku Outland de Navarro, meksykańskiego miasta, miasteczka może, bo to 50 tysięcy mieszkańców, to wielkie miasto nie jest, które położone jest mniej więcej 100 kilometrów na południowy zachód od Guadalajary. Dokładnie 79 lat temu przyszedł tam na świat Carlos Santana.

0: Hej, cisza, ja i czas. Ciszy nie będzie, mnie już też nie będzie, bo za moment zmiana przed mikrofonem Eski Rock, ale czas dla Państwa cały czas mieć będziemy i muzykę rockową Westy Rock, którą gramy dla wszystkich z wielką przyjemnością. Jaro Sobierajewicz mówi do usłyszenia, bo to już za moment 12. Wpadnę tu do Państwa znów jutro po 9.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.
5: Strażacy mają ręce pełne roboty po nawałnicach, które przeszły przez Polskę. Stan rannych po wypadku w Lubuskiem się poprawia.
3: SK Rock. Raport.
5: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Mnóstwo pracy mieli strażacy w ostatnich godzinach. Łącznie w kraju interweniowali około 1600 razy. Najgorzej było na Śląsku, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Świętokrzyskiem. Ucierpiało zwłaszcza południe Polski.
6: W miejscowości Otwinów drzewo szkodziło budynek gospodarczy, w Tarnowie zaparkowane samochody. W miejscowości Radów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
5: Relacjonuje Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie. Niespokojnie było też w centrum, między innymi w Łódzkiem, o czym Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi.
7: Strażacy usuwali połamane gałęzie i konary drzew. Wypompowywanie wody również było częścią zadań strażaków. Jeżeli chodzi o straty materialne, największe miały miejsce w Łodzi. Spadające drzewa uszkodziły 4 samochody osobowe.
5: Najbliższe dni mają być już spokojniejsze.
3: To jest raport.
5: Poprawia się stan rannych po groźnym wypadku w Lubuskiem. Wczoraj wieczorem pod Babim Mostem pijana kierująca w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo jadący samochód. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd dachował. Ranne zostały 3 osoby, mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.
8: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała w organizmie 0,7 promila alkoholu. Za spowodowanie kolizji została ona ukarana mandatem karnym w wysokości 5000 zł. Dodatkowo wobec tej kobiety prowadzone jest postępowanie w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.
5: Poszkodowani trafili do szpitali w Wolsztynie i Świebodzinie. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: To jest raport.
5: Sezon grzybowy trwa w najlepsze. Ewa Bieniek z podkarpackiego sanepidu przypomina o podstawowych zasadach, jakie obowiązują podczas grzybobrania.
9: Wyruszając na poszukiwanie grzybów, należy pamiętać o takich kilku najważniejszych zasadach. Aby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś właśnie nie ma pewności co do danego okazu, powinien zostawić go tam, gdzie rośnie.
5: A jeżeli nie macie stuprocentowej pewności co do zebranych okazów, przynieście je do siedziby sanepidu. Tam eksperci pomogą Wam ocenić, czy dany grzyb jest jadalny.
1: SK Rock Biznes.
5: Produkcja przemysłowa w Polsce wyraźnie przyspieszyła. W czerwcu wzrosła o 7,6% rok do roku. Głównymi elementami wzrostu były inwestycje, energetyka i transport. Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 5%. Eksperci podkreślają jednak, że część branż, m.in. meblarska, tekstylna i tytoniowa, nadal notuje spadki. Rośnie wartość oszczędnościowych pracowniczych planach kapitałowych. Na koniec czerwca aktywa PPK przekroczyły 53 miliardy 700 milionów złotych. Z programu korzysta już 4 miliony 400 tysięcy osób, a udział pracowników PPK wzrósł do ponad 61%. Przypomnijmy, program pozostaje dobrowolną formą długoterminowego oszczędzania.
1: Pogoda.
5: IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz północno-zachodniej części warmińsko-mazurskiego. W tych regionach możliwe jest wystąpienie burz z intensywnymi opadami deszczu i z porywami wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie może też spaść grad. Alerty właśnie zaczynają obowiązywać i utrzymają się do godzin wieczornych. Najcieplej będzie dziś w Rzeszowie, bo w okolicach 24 stopni, w Gorzowie, Zielonej Górze, Poznaniu, Szczecinie i Koszalinie tylko 17.

0: Even Flow to Pearl Jam w Esterok, wcześniej jeszcze Linkin Park i Faint. Od tego dzisiaj rozpoczęliśmy. No i dziś mija 9 lat bez Chestera Benningtona, lidera i wokalisty zespołu Linkin Park. Artysta odszedł dokładnie 20 lipca w 2017 roku. No i proszę, za rok okrągła rocznica. Oj, niesamowite jak ten czas zasuwa. 12 minut po 12, to jest poniedziałek, 20 dzień lipca. Dzień dobry, Michał Cieślik z tej strony. No i zapraszam na nasze poniedziałkowe spotkanie. Do 15 będziemy razem.
1: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Pierwsze z dwóch naszych dzisiejszych spotkań, żeby nie było, bo wieczorem słyszymy się jeszcze po 21 i wtedy też będę miał dla Państwa parę fajnych kawałków do polecenia, więc zapraszam. A teraz posłuchamy naszej nowości. Cały czas świeżością pachnące nagranie Bear McCreary / Duff McKagan i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. No i panowie nieźle hałasują w tym kawałku. Cool Kids przed nami.

Czy warto było? No wiadomo, zawsze warto. Kiedy powiem sobie dość, ONA w SC Rock, poniedziałkowe wczesne popołudnie, nie wspominałem Państwu o tym, że dzisiaj nie przychodzę tutaj z pustymi rękami, będę miał prezent. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma w swojej kolekcji nowej płyty zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues, no to będzie się to mogło zmienić. Przed godziną 15 taki właśnie prezent dla Państwa będę miał i przez cały tydzień te płyty do zgarnięcia właśnie w tym programie między 12 a 15, także zachęcam, żeby tutaj przytulać ucho do głośnika, bo w pewnym momencie tutaj padnie komenda z anteny i trzeba będzie wtedy zareagować. Najpewniej odpowiedzieć na podchwytliwe pytanie konkursowe, żeby taki album ode mnie otrzymać. Obiecuję, przed godziną 15 taki prezent do Państwa powędruje. A teraz bardzo ładny kawałek, to jeszcze nie Stonesi, a zespół The Automatic. Grupa już nie istnieje od pewnego czasu. Panowie byli z Walii. No i trochę szumu narobili w pewnym momencie, między innymi tym kawałkiem. Monster, The Automatic, Westerok.

0: Think I'm Paranoid i zespół Garbage. Przypomnę, zagrali pod koniec maja w Warszawie, a w ten miniony weekend dwie koncertowe petardy. Nie zawaham się użyć tego określenia, systemowe downy, Queens of the Stone Age na PGE Narodowym. Dwa wieczory, dwa mocarne wieczory, bo Narodowy drżał w posadach. Po prostu byli państwo, to proszę dać znać, jak się podobało i dlaczego tak bardzo. O tak, 25 minut do 13 nam pozostaje. Jeszcze w tej godzinie na pewno na naszej antenie zmieścimy Foo Fighters.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
8: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
9: This is Anthony Kiedis of
10: the Red Hot Chili Peppers.
9: And Flea, inviting you to keep it tuned.
11: Right here!

Good Charlotte i Reject to już za nami w ST Rock. No a teraz zaśpiewa facet, który ostatnio często pojawiał się w newsach w kontekście jednej z płyt zespołu Pixies, którego członkiem nie jest, ale przyznał, że album Surf Rosa z kultowym utworem Where Is My Mind jest jego albumem idealnym, jak to określił, którego, jak przyznał, słuchał prawdopodobnie 10 tysięcy razy i wciąż go uwielbia i mógłby słuchać go codziennie. No i mówiąc to, zachęcił mnie do przypomnienia tej legendarnej płyty z lat 80. Ależ to jest dobry album, naprawdę polecam. A te słowa oczywiście wypowiedział Dave Grohl z zespołu Foo Fighters, który teraz z kawałkiem All My Life.

0: Peggy Sue nie wyszła za mąż, czyli Myslowic z kultowej płyty Miłość w czasach popkultury. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania i zapraszamy na raport punktualnie o 13:00. Najnowsze newsy na naszej antenie, a już potem między nimi Dorsi Light My Fire. Od tego legendarnego numeru rozpoczniemy tę kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia. Zapraszam.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
2: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller, to jest
2: dobrało
3: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię se cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
12: Są zarzuty dla mężczyzny, który staranował radiowóz. Jutro rząd zajmie się zmianami w ochronie zdrowia.
13: SK Rock. Raport.
12: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. 6 zarzutów usłyszał 24-letni kierowca ciężarówki, który nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej i uciekał ciężarówką w województwie kujawsko-pomorskim. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic. Mężczyzna staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Mundurowi zatrzymali go w Wielkopolsce, mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim.
14: Nie zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez urząd celno-skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego.
12: Dwa kolejne zarzuty dotyczą posiadania substancji psychotropowych.
14: Jedna z tych substancji została ujawniona w samochodzie należącym do naszego podejrzanego. Druga z tych substancji znajdowała się w samochodzie, którym on uciekał. Tam było 12 pojemników typu Mauser o pojemności 1000 litrów każdy. Pobrano próbki z jednego z tych pojemników i ekspertyza wykazała, że w tym pojemniku, akurat w tym jednym, jest substancja, której posiadanie jest nielegalne.
12: Zarzuty usłyszał też drugi mężczyzna, który miał pomagać 24-latkowi w ucieczce i ukrywaniu się. Kierowca trafił na 3 miesiące do aresztu.
13: To jest raport.
12: Jakie zmiany czekają lekarzy? Jutro rząd ma zająć się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Co jeszcze się zmieni? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Resort zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
16: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
15: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu dwa projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
12: Do sprawy będziemy wracać.
13: To jest raport.
12: Prawdopodobnie jutro pociągi wrócą na trasę pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną w Małopolsce. Trwa naprawa torów w Wierchomli po tym, jak w piątek wieczorem uszkodził je wykolejony pociąg towarowy. Zniszczenia są duże, mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
6: Na pół kilometrze trzeba było wymienić podkłady kolejowe. Miejscowo również tory. Zostało kilka wagonów, które leżą obok koryta rzeki i ten jeden w rzece. I po naprawie torów będziemy mogli przystąpić do ich usuwania.
12: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych sprawdza, dlaczego doszło do zdarzenia.
1: Pogoda.
12: Dość pochmurnie dziś i właściwie wszędzie trzeba spodziewać się przelotnych opadów, a dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz północno-zachodniej części warmińsko-mazurskiego synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia przed burzami. W czasie ich trwania trzeba spodziewać się też ulewnego deszczu i silnych podmuchów wiatru. W nocy właściwie w całym kraju mamy notować poniżej 15 stopni.

0: To był Hej w Esterok i Chic. A jak się Państwu finał mundialu podobał, bo nie zapytałem dzisiaj. No chyba Hiszpania, jak to się omawia, wyjaśnili Argentyńczyków. Różnice poziomów raczej było widać i to dosyć wyraźnie. Tak lekko powiedziawszy, oczywiście 1-0 w doliczonym czasie gry. No i Hiszpania, mistrzem świata, Viva España, także wielkie gratulacje dla wszystkich kibiców hiszpańskiej drużyny, no i przede wszystkim dla samych piłkarzy, którzy wczoraj wieczorem unieśli Puchar Świata. 11 minut po 13. Dzień dobry, raz jeszcze w poniedziałek, 20 dzień lipca. Michał Cieślik z tej strony. Zapraszam na drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I w czwartek, o ile dobrze mi się wydaje, ten zespół i te dźwięki, wszystko na to wskazuje, na żywo w Warszawie, grupa Suede pojawi się na koncercie. A to jest ich najnowszy singiel, jak na razie Emotionally Unavailable.

Na początku maja minęło 20 lat od premiery tej właśnie płyty zespołu Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium, a właściwie dwóch płyt, bo to był podwójny album, całość podzielona była na dwa krążki, Jupiter i Mars. No i na tej pierwszej części znalazł się utwór Snow, Hey Yo, który przed chwilą Państwo słyszeli w Esterogna. Rok później, w lipcu 2007 roku, Red Hoci przyjechali do Polski i zagrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie, by promować ten właśnie album Stadium Arcadium. Kto był, kto pamięta, kto dobrze wspomina, też można tutaj się odmeldować na naszym Messengerze, gdyby ktoś chciałby się podzielić jakimiś wspomnieniami. Red Hot Chili Peppers już za nami w SC Rock, no a teraz będzie cover. Sięgamy po repertuar Boba Dylana. To utwór zatytułowany All Along the Watchtower w wykonaniu Jimiego Hendrixa. Tak swoją drogą, jeszcze w tej godzinie zmieścimy jeden cover z repertuaru Boba Dylana, tym razem Like a Rolling Stone, w wiadomym wykonaniu. I to jeszcze przed godziną 14, jak powiedziałem, zmieścimy.

0: Boulevard of Broken Dreams i Green Day w SC Rock. No właśnie, my tutaj o koncertach i w tej sprawie pan Tomasz głosówkę nam wysłał. Panie Tomaszu?
1: Hej, ja tylko chciałem dać znać, że nie byłem na System, ale informuję, że w sobotę w Łodzi był Marilyn Manson i chłopak też jest w formie. Kto nie był, ma czego żałować.
0: No wierzę na słowo oczywiście i kto nie był na Systemie albo na Queens of the Stone Age też, niech żałuje, było kapitalnie. 28 minut do 14 nam pozostaje, chwila przerwy, w tej godzinie jeszcze między nimi Temple of the Dog.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja to jestem ciekawa, jak oni tego pytona tam znaleźli, no i jak go wyciągnęli.
4: No za co wyciąga się pytona zazwyczaj?
5: Za ogon, ale wiecie, jak oni się zorientowali?
4: No jak?
5: No podchodzi pani do tej bramki, stoją tam ci strażnicy, a babka...
6: To jest jedna z teorii spiskowych mojej żony. Podobno chrapie, ale ja w to nie wierzę.
4: To dokładnie tak jak ja.
5: Słuchajcie, ja też nie wierzyłem, ale doszło do tego stopnia, że zacząłem się budzić od swojego chrapania.
4: Naprawdę?
5: Naprawdę.
7: To jest straszne. Zdarzyło mi się
5: oczywiście.
7: Zdarzyło mi się to ze dwa razy w moim życiu, jak leżałam na wznak i byłam tak przerażona. Myślę sobie, nie, to nie może być prawda.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Reklama.
2: SK Rock Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Już za kilka dni minie dokładnie rok od śmierci Ozziego Osborna. Muzyk zmarł niespodziewanie, zaledwie dwa tygodnie po swoim pożegnalnym występie. Wydarzenie Back to the Beginning miało miejsce w rodzinnym mieście Księcia Ciemności. Nic więc dziwnego, że to Birmingham właśnie ogłosiło, że uczci w tym roku pierwszy w historii dzień Ozziego. Jak będzie to robić? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
2: SK Rock Radar.

To był Def Leppard w Esterok i Rejoice. No tak, dziś miałby 62 lata, a w maju przyszłego roku minie równo 10 lat, od kiedy nie ma go z nami. Przyznam, czasami naprawdę ciężko się pogodzić z faktem, że to już tyle czasu bez niego. Wśród nas Chris Cornell, dziś rocznica jego urodzin, wokalisty Soundgarden i Audioslave, a także tego specjalnego projektu, który powołał w hołdzie swojemu zmarłemu przyjacielowi i muzykowi Andrew Woodowi. Chris Cornell, Temple of the Dog, przed nami Hunger Strike.

0: Like a Rolling Stone i The Rolling Stones na finał tej godziny. Widziałem Micka Jaggera na trybunach wczoraj na finałowym meczu Mundialu Hiszpania-Argentyna. No pewnie trochę mu smutno, że w tym finale nie zobaczył Anglii, no ale trzecie miejsce na Mundialu też niczego sobie, prawda? The Rolling Stones zamykają tę godzinę, a po godzinie 14 będę miał dla Państwa w prezencie ich najnowszą płytę Foreign Tongues, także zapraszam zainteresowanych już w tej kolejnej odsłonie naszego poniedziałkowego spotkania. Wcześniej punktualnie o 14 najnowszy raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.
5: Możliwe rosyjskie prowokacje z udziałem ukraińskich dronów. Wielka Brytania ma nowego premiera.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może wykorzystać przechwycone ukraińskie drony do działań prowokacyjnych, ostrzegł wiceminister i minister Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i wykorzystać je do prowokacji pod fałszywą flagą.
7: Na to trzeba być gotowym. Jutro rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
5: Wicepremier przypomina, że tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło trzykrotnie do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się w niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej.
6: To jest raport.
5: Zabójstwo kobiety w Chojnie w Zachodniopomorskiem. Policji udało się zatrzymać mężczyznę, który może mieć związek z jej śmiercią. Ciało kobiety znaleziono około godziny 10. Natychmiast zorganizowano obławę. Do poszukiwań zaangażowano całą jednostkę policji w Gryfinie. Więcej na ten temat wie Michał Zaręba.
8: Akcji poszukiwawczej udział wzięli funkcjonariusze prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły wykorzystujące drony. Działania wsparli także policjanci z Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina. Mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą zatrzymano niespełna 3 godziny po znalezieniu ciała.
5: Dalsze czynności prowadzić będzie prokuratura rejonowa w Gryfinie.
6: To jest raport.
5: Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Po spotkaniu z królem Karolem III otrzymał misję utworzenia rządu. Były burmistrz Manchesteru zastąpił na stanowisku premiera Keira Starmera.
1: SK Rock Biznes.
5: Coraz więcej polskich firm korzysta ze sztucznej inteligencji. Jak wynika z badania Narodowego Banku Polskiego, narzędzia AI wykorzystuje już 42% przedsiębiorstw. To o 3 razy więcej niż pod koniec 2024 roku. Jednocześnie wpływ sztucznej inteligencji na zatrudnienie pozostaje znikomy. Redukcję etatów przez AI zadeklarował mniej niż 1% firm. Koniec tanich paczek z Chin. Zamówień jest mniej. Od 1 lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro naliczane jest do każdego przedmiotu. Jeśli zamawiasz kilka różnych rzeczy, cło może wynieść wynieść wielokrotność tej kwoty.
2: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
5: Mówi Justyna Pasieczyńska, rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
1: Pogoda.
5: W tym tygodniu warto mieć parasol pod ręką. Właściwie w całym kraju prognozowane są opady. Dziś na wybrzeżu oraz w części warmińsko-mazurskiego może też zagrzmieć. Bluzę również warto mieć pod ręką. Najcieplej będzie w Rzeszowie. Termometry wskażą tam 24 stopnie. Jutro maksymalnie 21. Tyle będzie na zachodzie. Środa zapowiada się podobnie.

0: To był Moniek i Tilaf. Wychowanie już za nami, Westerok. Nie wiem, czy państwo widzieli, Moniek w social mediach całkiem niedawno pochwalił się bardzo fajnym t-shirtem z logotypem The Rolling Stones, no i okładką płyty najnowszego albumu zespołu The Rolling Stones, Foreign Tongues. Bardzo twarzowy t-shircik, to trzeba przyznać. No i ja tę płytę, jak obiecywałem, mam dla państwa w prezencie, album Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones i kolejny egzemplarz w tej godzinie na pewno zmieni swojego właściciela. Będzie pytanie konkursowe, trzeba będzie skorzystać z naszego Messengera, nagrać głosówkę i mi ją wysłać, jeżeli ktoś taki prezent chciałby otrzymać. Także proszę być blisko radia, już za chwilę będzie pewne zadanie do wykonania i oczywiście trzeba będzie sobie z nim poradzić, żeby taki prezent ode mnie otrzymać.
1: Ten kawałek. Dobrze rokuje.
0: A teraz jest 10 minut po 14. Kłaniam się raz jeszcze, Michał Cieślik. Dzień dobry i zapraszam na trzecią godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. A już teraz nowy singiel Nothing But Thieves, Evolution.

0: Janie's Got a Gun to Aerosmith w Easter Rock. No tak, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o to, żeby się dobrze bawić. No i tę sztukę perfekcyjnie opanowały Keith Richards, gitarzysta zespołu The Rolling Stones. No i tak też było przy okazji nagrywania tej nowej płyty, o czym zresztą teraz opowie sam zainteresowany.
1: Czasami, kiedy pracuję w studiu, zupełnie zapominam, że tak naprawdę nagrywam płytę. Po prostu myślę sobie, wow, bo dla mnie właśnie to o to w tym wszystkim chodzi. O czystą radość z grania. Czasem łatwo o tym zapomnieć i zacząć myśleć, to przecież tylko praca. Ale ja nie potrafię tak patrzeć na to, co robię. Czuję się szczęściarzem, że mogę robić to, co robię. Oby trwało to jak najdłużej. I dziękuję wam wszystkim.
2: Bless you all.
0: Jak to mawiał klasyk, kochaj swoją pracę, a nie przepracujesz ani jednego dnia. To był Keith Richards oczywiście w kontekście tej nowej płyty Foreign Tongues, która od trochę ponad tygodnia jest z nami. No i kolejny egzemplarz tego właśnie krążka ode mnie dla państwa w prezencie. Na trackliście tego albumu znalazł się cover pewnego utworu, pewnej wokalistki. Bardzo udany, dodam, cover i państwa zadaniem jest powiedzieć mi, nagrają państwo głosówkę i wyślą na Messengerze, o jaki utwór, jakiej wokalistki chodzi. Czekam właśnie na zgłoszenia w tym momencie. No i dla kogoś w zamian za dobrą odpowiedź nowa płyta The Rolling Stones. A teraz Sum 41 Westrock.

0: To był zespół Blondie, Call Me w ST Rock. Nie o telefon, a o głosówkę prosiłem z odpowiedzią na konkursowe pytanie. Do wzięcia jest nowa płyta zespołu The Rolling Stones, a na tej płycie cover pewnego utworu, pewnej, no, nieżyjącej już wokalistki. No i pani Marta w tej sprawie wysłała głosówkę. Pani Marta?
1: Chodzi oczywiście o You Know I'm No Good, Amy Winehouse.
0: No to by się zgadzało, a sama

0: wersja, dobra?
1: Dobrze rokuje.
0: Okej. Domyślam się, że podoba się. No i płytę z tą nową wersją utworu You Know I'm No Good, Amy Winehouse mam dla Marty w prezencie. To wszystko oczywiście na nowej płycie The Rolling Stones Foreign Tongues. No to niech się dobrze słucha, po prostu.
2: Reklama. Skrok.pl. Skrok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Skrok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

Foo Fighters, Unconditional w Esterok. Pytałem Państwa w tej godzinie o cover hitu Amy Winehouse, You Know I'm No Good, który znalazł się na tej nowej płycie Stonesów. Własną wersję tego kawałka nagrali też kiedyś ci oto panowie, Arctic Monkeys, no i też dowieźli, jak mawiają. No i tę wersję na pewno Państwu zagram dziś wieczorem przy okazji naszego drugiego poniedziałkowego spotkania, na które serdecznie zapraszam już teraz po 21:00. Arctic Monkeys przed nami.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for cruising.
0: Yeah, I don't know, I was really drunk at the time.
2: You just told me it was a pumpkin to number two. Yeah, that's why he doesn't come up on 3011. So after that, I yelled and screamed and telling him why.
3: To Floyd Westerog i Money. Tak kończymy nasze popołudniowe spotkanie Westerog, ale jak wspominałem już, zapraszam na tak zwaną dogrywkę po 21. Raz jeszcze słyszymy się w poniedziałek, 20 lipca, także do wieczora zatem. Michał Cieślik, zmykam póki co, no i zostawiam Państwa w towarzystwie Dawida, który wrócił już z Ostrawy i po godzinie 15 zaprosi na kolumnę Zygmunta. Dobrego popołudnia życzę. Tymczasem.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
6: Napięta sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości. Salmonella potwierdzona w Toruniu.
7: Eska Rock. Raport.
6: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Przy Nowogrodzkiej trwa spotkanie PiSu. Tematem z pewnością coraz ostrzejszy konflikt między partyjnymi frakcjami, a czasu na jego zażegnanie coraz mniej. W czwartek mija termin tzw. ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Tego dnia politycy PiSu mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim tego, które założył Mateusz Morawiecki. W weekend doszło do ostrej wymiany zdań w social mediach. Między politykami partii interweniować musiał sam prezes Kaczyński. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, dzień dobry. W weekend na Platformie X politycy PiSu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok czy nawet stul pysk. Obserwatorzy są zgodni.
9: To jest jednak największy wyraz buntu w PiSie kiedykolwiek.
8: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
10: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
8: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
6: W związku z napiętą atmosferą w partii Jarosław Kaczyński zaapelował na Platformie X do polityków swojej partii o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Stwierdził też, że w partii są niestety tacy, którzy ją rozbijają. Tymczasem PiS na rozłamie traci w sondażach. Jak wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Polster dla Super Expressu, partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 23,8% głosów. Ewentualne ugrupowanie Morawieckiego dostałoby 2,3%. Gdyby PiS nie doszło do rozłamu, zagłosowałoby na nią 25,4% wyborców.
7: To jest raport.
6: Potwierdzono obecność salmonelli u jednego z pracowników firmy, która zaopatrywała toruńskie placówki w posiłki. Jak informowaliśmy w poprzednim tygodniu, objawy zatrucia pojawiły się w jednym z prywatnych żłobków w Toruniu, następnie w domu seniora, przedszkolu w okolicznym Grębocinie, a teraz potwierdzono również żłobek w podtoruńskich Łysomicach.
11: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy. A teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
6: Informuje Łukasz Betański z Sanepidu w Bydgoszczy. Obecnie liczba osób z objawiami zakażenia salmonellą wzrosła do 67%. W szpitalu przebywa troje dzieci i jedna osoba dorosła.
7: To jest raport.
6: Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem wilków na Podkarpaciu. W gminie Besko drapieżnik porwał dwa psy. Do sytuacji doszło w pobliżu zabudowań. Jak przekazał nam wójt Mariusz Bałaban, To nie pierwsza tego typu sytuacja w regionie.
12: Mieliśmy już kilka takich zdarzeń, gdzie wilki pożarły psy. Były też zdarzenia związane z zażartym bydłem. Też sporo śladów dzikiej zwierzyny zażartej przez wilki.
6: Gmina do końca tego roku ma pozwolenie na płoszenie tych drapieżników. Jeśli takie sytuacje wciąż będą się powtarzać, będzie wnioskować o przedłużenie takich decyzji.
12: Sama obecność wilków budzi niepokój i lęk mieszkańców. Ja mam nadzieję, że nigdy do takiej sytuacji z udziałem mieszkańców i wilków nie dojdzie.
6: Dodajmy, że liczba tych wilków sukcesywnie wzrasta. Szacuje się, że w całej Polsce jest ich około 5 tysięcy.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Pogoda.
6: Przypominamy o ostrzeżeniach wydanych przez IMGW. Dotyczą one burz, silnego wiatru, a nawet gradu, a alerty wydane są dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz części warmińsko-mazurskiego. Przelotne opady prognozowane są jednak niemal dla całego kraju i to właściwie przez cały tydzień.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
14: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Kolumna w składzie Przybyła raportuje.
15: Dzień dobry, będę raportował.
14: Dzień dobry, Michale. Antoszewski kręci.
16: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. A ja jestem Zygmunt i wracam do Państwa po sprawie, po mundialu, po weekendzie. Jest o czym gadać i gdybyście chcieli coś powiedzieć, to proszę do Messengera albo do telefonu. 691-613-613. Zapraszamy. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: a ja jestem Państwu winien coś fajnego na początku tygodnia i będę miał coś fajnego, miłego, koncertowego, ale o tym nieco później, bo teraz kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odsłaniamy utwory, których dawno w kolumnie nie było, a te dźwięki, które za chwilę usłyszymy, w miniony weekend było słychać w Warszawie. I bardzo Państwu zazdroszczę, tym, którzy w miniony weekend poddali się systemowi, tym, którzy śpiewali 100 lat dla Darona, tym, którzy kręcili bączki i młyny na płycie narodowego. To były dwa niesamowite wieczory we Warszawie. No z pewnością więcej opowie o tym Michał Cieślik w swojej dzisiejszej audycji playlisty osobista. Michał będzie wiarygodny, bo był i się zachwycił. A to podobno był zachwyt od pierwszej minuty. Sobotni koncert zaczynają od jakiejś takiej króciutkiej przygrywki, a później niech nas Pan Bóg broni. Metalowa młódzka pomieszana z dyskoteką i bawimy się. BYOB to systemowy down w kopalni odkrywkowej.

0: Witaj Dawidzie. Chciałam tylko powiedzieć, że brakowało nam Ciebie w sobotę na Narodowym. No i wiadomo, viva Espania.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: Break Out w programie Kolumna Zygmunta w Esteroth, a wcześniej Stranglersi i kawałek ze słońcem w tytule. A Państwa bardzo proszę, uważajcie na burzę. I w sprawach pogodowych telefon, halo, halo.
1: Cześć Dawidzie, Adam się kłania z tej strony.
0: Dzień dobry, Adamie, słucham.
1: Cześć, dorwał Ostrawę i mało co nie zmógł z powierzchni ziemi.
0: Ale ja byłem w Ostrawie w miniony weekend i było spoko.
1: Informowali, że ostatniego dnia, że tak powiem, jakiś huragan tam szerzy.
0: To nie był huragan.
1: Albo żeście taką rozpierduchę zrobili.
0: Tak było. Festiwal Colors of Ostrava za nami i koncerty Systemu i Mansona za nami i będzie okazja jeszcze to wszystko powspominać. No ale tymczasem będziemy informować o tym, co poważne, za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski może odpowiadać za nieprawidłowości w rozliczeniach z NFZ. Zawiadomienie trafiło do prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Nieprawidłowości miały dotyczyć rozliczania zabiegów, przez co NFZ mógł stracić ponad 1 000 000 zł.
4: To jest raport.
5: Będą poważne utrudnienia na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Od wtorku do piątku całkowicie zamknięta zostanie droga Osłada-Balcera na odcinku od Zazadniej do Wierch Porońca. Dojazd do Morskiego Oka będzie odbywał się okrężną drogą, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
6: To jest położenie ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej. Kładziemy ją całą szerokością, więc droga musi być na ten moment zamknięta. Żeby dostać się z Zakopanego na Wierch Poronic, to oczywiście trzeba będzie objechać przez Poronię i Bukowinę Tatrzańską. Prosimy też o wyrozumienie, że kiedyś te prace muszą być zrobione.
5: Droga będzie zamykana codziennie od godziny 7 rano do 18 w nocy. Przejazd będzie możliwy.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: To był najlepszy mundial w historii. Medalista Mistrzostw Świata komentuje zakończony turniej. Zdaniem Jana Tomaszewskiego zakończone mistrzostwa pokazały, że decyzja o przyznaniu zawodów Stanom, Kanadzie i Meksykowi była dobra.
7: Był to moim zdaniem najlepszy mundial w historii, jeśli chodzi o zainteresowanie, jeśli chodzi o pokaz najlepszych piłkarzy świata. Piłkarze ci udowodnili, że piłka nożna jest najlepszym sportem świata.
5: Według bramkarza Orłów Górskiego najlepsi udowodnili swoją wartość na boisku, a największymi przegranymi mogą się czuć Brazylia i Niemcy.
7: Tu w tej drużynie brakuje jednego zawodnika, następcę Toni Kroosa. Nikt nie poustawiał tej drużyny w defensywie, tak jak robił to Kroos podczas Mistrzostw Europy.
5: Przypomnijmy, wczorajszy finał zakończył się dopiero w dogrywce. Hiszpania pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi w historii zdobyła tytuł najlepszej drużyny globu.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock, gwiazda tegorocznej rockowizny. To impreza pod naszym patronatem i bilety... Bilety już są. Bilety są u nas do zabrania, to znaczy karnety na rockowiznę do zabrania codziennie w porannym programie 6 na 9. Asiu, Wojtku, Kądziu, pozdrawiam was bardzo mocno, pozdrawiam ekipę z poranka, ekipę, która rozdaje wam bilety do Gdańska na rockowiznę. A ja tymczasem chciałbym państwa wysłać do Katowic na OFF Festival. Jak zdobyć karnety na OFF Festival? Powiem po godzinie 16. Bądźcie blisko radia.
1: Reklama. Porachunki osobiste.
2: Porachunki osobiste.
1: ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Koma na finał tej godziny w Radiu SK Rock. Za 4 minuty 16. To jest daleka droga do domu i mam nadzieję, że Państwo już do domu wracają i nie bądźcie jak Argentyna w finale mundialu. Nie bądźcie jak Argentyna, bo Argentyna nie dojechała. 691 613 613 tu się dzwoni, albo się mówi do Messengera, można dać znać, gdzie teraz jesteście z nami, a co się dzieje ważnego tu i tam, o tym my powiemy Wam już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SK Rock.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w SK Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SK Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Prowadzący rodzinny dom dziecka w Szczytnie z zarzutami. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, będą to jednak tylko ćwiczenia.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest 16, Michał Przybyła, zapraszam. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie. Prowadzący tę placówkę 56-latek miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do tak zwanych innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i decyzją sądu został już aresztowany na 3 miesiące.
3: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Mówi prokurator rejonowy w Szczytnie. Śledczy badają zdarzenie, do których miało dojść w latach 2015-2021. Mają również wyjaśnić, czy poszkodowanych jest więcej i czy żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o działaniach męża.
2: To jest raport.
1: Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdził nasz reporter Michał Rawa.
4: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
5: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
4: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
6: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
4: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
7: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
4: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
1: Michale, dziękujemy.
2: To jest raport.
1: Syreny zawyją w całym kraju. To w związku z rządowymi ćwiczeniami systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach związanych z uderzeniami z powietrza. Testy rozpoczną się jutro o godzinie 7 rano i potrwają maksymalnie do 19.
8: W tym czasie w wybranych rejonach miasta mogą zostać uruchomione systemy alarmowe. Emitowane sygnały będą wyłącznie elementem zaplanowanych ćwiczeń.
1: Mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu. Służby apelują o zachowanie spokoju i niereagowanie na syreny. Ćwiczenia mają przetestować procedury i sprawność systemów ostrzegawczych.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
1: Najwięcej deszczu dziś na Pomorzu, gdzie miejscami mogą wystąpić także burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura waha się od 17 stopni na zachodzie do 24 na południowym wschodzie. W nocy nadal miejscami deszcz i burze, szczególnie na północy i właściwie w całym kraju notować mamy poniżej 15 kresek. Kolejne dni zapowiadają się podobnie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i zaczniemy tę godzinę od głosu. Głosu, którego nie może dzisiaj zabraknąć. Głosu, który wykrzykiwał to, co zalegało na duszy mojego pokolenia i aż nie chce się wierzyć, że to już 9 lat od kiedy nas opuścił. Dzisiaj rocznica śmierci Chestera Barringtona. I niech nam krzyknie. A ja z wami do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Iggy Pop. To gwiazda ubiegłorocznego festiwalu Colors of Ostrava. No a w tym roku w Ostrawie. Między innymi The Libertines, Baby Lasagna, 21 Pilots, no i oni.
1: Hi, my name's Mark.
2: My name's Cash.
3: And my name is Ace.
4: My name is Skin. Together we are Skank and Nancy and you are watching and listening to Escarock.
0: Festiwalowa rozmowa ze Skank and Nancy jest na naszym Instagramie. Bardzo proszę, zerknijcie i zostawcie ślad. A na Messengerze ślad od pana Michała. Wiadomość, Zygmuncie, gdzie te bilety na Off Festival? Panie Michale, no ale spokojnie. Zaraz powiem, zaraz rozdam, no ale bądźmy kulturalni i na razie panie przodem.
5: Jestem bardzo wdzięczna.
0: No, pani Kasiu, to pani zaśpiewa, a ja pozbieram bilety na OFA, żeby rozdać słuchaczom, dobra?
5: Bardzo za to dziękuję.
0: To pani zaśpiewa.

0: Dzień dobry, panie redaktorze. Również odwiedziłem festiwal w Ostrawie. Nie wiem jak pan, ale ja nie zawiodłem się na Tedim. Czekałem na niego i warto było. Super występ, świetny głos. Nadal uważam, że jeden z najlepszych na świecie. Pozdrawiam.
1: Ojejku, systemowa down, był koncert, a mnie tam nie było i tak strasznie, strasznie żałuję. Ale wiecie co? W sobotę był też koncert Marilyna Mansona. I też mnie tam nie było i też ogromnie żałuję. Pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
3: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Reklama.

0: Cure w programie Kolumna Zygmunta w Esterok, to gwiazdy tegorocznego openera. Pozdrawiamy Trójmiasto i szybciutko pędzimy do Katowic, bo OFF Festival się zbliża. OFF Festival, impreza, na której się przeżywa i na której się odkrywa. I mam dla Państwa karnety na cały festiwal i pytanie brzmi, co ostatnio odkryliście? Pytanie proszę interpretować jak chcecie, to mogą być odkrycia muzyczne, filozoficzne, sanitarne, whatever. Czekam na wasze krótkie głosówki na Messengerze naszym radiowym. A w radiu za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kurczę, w nocy robi się tyle rzeczy fajniej niż w dzień. Noc jest naprawdę super do w ogóle robienia różnych fajnych rzeczy.
3: To prawda, musiałaś mieć bogate życie, zanim zaczęłaś chodzić spać o 21.
2: To prawda, ale uwierz mi, że tak trochę się dziwnie z tym czuję, że jednak o tej 21 chodzę spać, wyglądam przez okno, patrzę jasno, no ale cóż, odbijam sobie w weekend.
4: Mundialowy dramat. Małgorzaty Rozenek jojczy, że ma rozregulowany rytm dnia przez mecze. Nie będę o 23 oglądała. I dlatego Infantino z Trumpem skończyli wczoraj mundial.
3: No to u mnie Natalia Siwiec odsłania zgrabne ciało w bikini. Tak szalała na Ibizie. Co na to Seat?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Esterok. Raport.
6: Uwaga kierowcy! Utrudnienia na autostradzie A1. Jezdnia w kierunku Gliwic została zamknięta w rejonie Dębieńska koło Knurowa. Doszło tam do wypadku. Na miejscu pracują służby.
5: To jest raport.
6: Stu zostanie wydany Polsce. Sąd w Londynie zdecydował o losach brytyjsko-polskiego youtubera Stuarta K. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich.
5: To jest raport.
6: Kawa dobrze wpływa na serce. Tak wynika z najnowszych badań American Heart Association. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek kawy dziennie. Nie każdy powinien jednak po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
7: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego

0: ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
1: Jeśli już pijemy kawę, najlepiej wybierać ją w najprostszej postaci, bez cukru i śmietanki.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
1: Hiszpańscy piłkarze wylądowali w kraju. W Madrycie szykowana jest dla nich wielka powitalna feta. Jej przedsmak piłkarze poczuli już na lotnisku. Ze szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Dokładnie tak. Gdy samolot wylądował, niemal natychmiast z kokpitu wyłoniła się hiszpańska flaga. Maszyna kołowała po pasie w honorowej asyście lotniskowej Straży Pożarnej. O 17.30 piłkarze spotkają się z królem Filipem VI, później z premierem Pedro Sanchezem. Około 18.00 rozpocznie się wielka feta na ulicach Madrytu, którymi przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Kulminacyjnym momentem będzie show na Plaza de Cibeles, gdzie autobus z piłkarzami ma dotrzeć około 21.00.
1: A jak informują hiszpańskie media, w czasie wczorajszego świętowania zginęły 2 osoby, 80 zostało rannych. Nowe zasady w kobiecym tenisie. Od wtorku zawodniczki chcące rywalizować w turniejach WTA będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny potwierdzający płeć biologiczną. Badanie może zostać wykonane z wymazu z policzka lub próbki krwi.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Spokojnie. Spokojnie. Po tak szalonym weekendzie przyda się odrobina spokoju. A co tam u państwa? Odbieram telefon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Dawid.
0: Dzień dobry.
1: Cześć, tu Łukasz ze sprawy.
0: Cześć, Łukasz!
1: Dzwonię, siemka, siemka.
0: Ja tylko państwu powiem, że Łukasz był z nami na festiwalu w Ostrawie, wygrał bilety i bawił się ze Skąrok. Żyjesz?
1: Żyję w jednym kawałku, jestem na Ojowie pod Kruplówką, nie?
0: Cieszę się, że uzupełniasz witaminy.
1: Dokładnie, Kruplówką.
0: Bardzo się cieszę.
1: No tak, nie, naprawdę, dzięki całej ekipie, pozdro dla Klaudii, dla Krzyśka, dla ciebie, Dawid.
0: Przekażę.
1: A naprawdę zafirmowaliście nam wyjazd z życia, mimo że leżę teraz pod Kruplówką na Ojomie, nie? Ale było warto.
0: Było warto, bardzo wam dziękujemy.
1: Pozdrawiam, trzymaj się, do zobaczenia, hejka.
0: To był Łukasz, a teraz jeszcze pan Piotr. Halo, halo, dzień dobry.
2: Łapanie. Ja taki weekend miałem, że jak zacząłem 9, to dopiero dzisiaj kończę.
0: To pan też potrzebuje kroplówki.
2: No.
0: Cieszę się, że pan nie zemdlał.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
5: Reklama.

0: Marilyn Manson w Radiu SK Rock. I pani Martusia już nam się skarżyła, że nie była na jego koncercie w miniony weekend. Pani Martusiu, łączę się w bólu i dziękuję za tę wiadomość. A teraz dwa słowa od pana Michała. Halo, halo.
1: Dwa słowa do ojca prowadzącego. Zygmuncie, Zygmuncie, dzisiaj nie tylko rocznica śmierci Chestera, ale też rocznica urodzin Chrisa Cornella.
0: Tak jest.
1: Najstarsi górale ci z Toronto by powiedzieli coincidence? I don't think so.
0: W tej godzinie wspominaliśmy Chestera, obiecuję, że głos Chrisa pojawi się u nas po godzinie 17.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. A o 17 raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
2: Łukasz Bąk.
4: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
2: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Kawałki mojego życia.
9: Kawałki mojego życia.
8: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
10: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
11: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
14: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
15: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
8: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
16: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
17: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Przez Szczecin przeszła nawałnica. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: SK Rock. Raport.
1: Prawie 17. Michał Przybyła, zapraszam. Zalane drogi, posesje w Szczecinie. Strażacy interweniują w związku z intensywnymi opadami deszczu, które przechodzą przez Pomorze Zachodnie. Większość zgłoszeń dotyczy Szczecina i właśnie tam się przenosimy. Na linii Michał Zaręba, który zna szczegóły.
3: W związku z zalaniem wyłączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając dwa samochody.
1: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Intensywne burze przechodzą też przez województwo lubuskie. W ciągu następnych godzin popada i zagrzmi na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i na Żuławach.
2: To jest raport.
1: Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 złotych za dużo.
1: A do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Cały czas trwa naprawa torów w miejscowości Wierchomla w Małopolsce. To po tym, jak w miniony piątek wykoleił się tam pociąg towarowy i uszkodził duży kawałek linii. Wypadek powoduje duże utrudnienia, bo pasażerowie w kierunku Muszyny czy Krynicy przewożeni są autobusami.
5: Kiedyś naprawiali most w Nowym Sączu. Też tak było, także trudno, no trzeba się z tym pogodzić.
6: No na pewno jakieś jest utrudnienie, no ale cóż, stało się, no i tak się nic nie odstanie. Trzeba naprawić i dalej będzie działać.
7: No nie, nie jest tak źle. Różnie to się w życiu zdarza.
8: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta, też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast, działa ona bez zarzutu.
1: Dodaje Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wykolejenia pociągu. Wyjaśnia to Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: To jest raport.
1: Krutek, słynny bocian celebryta z Warmii i Mazur, nie narzeka na brak pracy. Wraz z partnerką doczekał się w tym sezonie pokaźnej gromadki piskląt. Młode uczą się trudnej sztuki latania, a ptasia rodzina musiała nieco zmienić swoje przyzwyczajenia.
9: W tym momencie na ich głównym gnieździe zrobiło się bardzo ciasno, stąd rodzice Krutek wraz z partnerką budują gniazdo prowizoryczne tuż niedaleko, żeby jednak doglądać młodzieży. Młodzież już zaczyna treningi latania. Nawet i dziś rano gniazdo było puste, wszystkie bociany były na pobliskich dachach, więc intensywnie przez cały czas.
1: Mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Za około miesiąc bocian celebryta z całą rodziną powinien ruszyć na południe. Przypomnijmy, Krutek przed laty jako piskle wypadł z gniazda i trafił do ośrodka okresowej rehabilitacji bocianów w Krutyni.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogoda.
1: Dziś nie rozpieszcza i cały tydzień zapowiada się pod znakiem chmur i deszczu, także uzbrójcie się w parasole. Jak na lato też nie jest zbyt ciepło. Dziś w nocy temperatury będą wahać się od 11 do 15 kresek. Jutro maksymalnie termometry wskażą 21 stopni. W weekend za to ma być troszkę cieplej.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. I wjeżdżamy w ten tydzień jak Ronaldinho, Ronaldo i Madonna na mundialu. Nie wiem, czy Państwo finał oglądali, ale Argentyna w tym finale oddała tyle celnych strzałów, ile ja z przybyłą.
11: A jeszcze nie zaczęliśmy strzelać.
10: Zapraszamy. Przybyła raportuje, a ja jestem Zygmunt, witajcie.

6913, tu się dzwoni, albo się mówi do Messengera, a mam dla was karnety na Off Festival. To impreza, na której odkrywa się różne dźwięki i pytanie brzmi, co ostatnio odkryliście? Czekam na wasze krótkie głosówki na naszym Messengerze radiowym. To mogą być odkrycia naukowe, filozoficzne, geograficzne, muzyczne. A z moich ostatnich odkryć muzycznych polecam wam zespół Tolstoys. Takie hipisowskie gusła. Polecam. Tolstoys. A z nowych kawałków to odkrywam nowy singiel Queens of the Stone Age i nowy kawałek Mastodon mnie zaciekawił. A nowy U2... No, wiem, że wielu osobom się podoba. I ten kawałek będzie właśnie dla tych osób.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Tu jakaś pani się skarżyła, że nie była na koncercie zespołu System of a Down. To ja się pochwalę. Też nie byłam, ale była moja córka, bilety kupione rok temu. Matka przegapiła, no bo jakby nie inaczej. I słuchajcie, prawdą jest, czym skorupka za młodu, bo przy Toxicity to moje dziecko usypiało, jak było malutkie. No i proszę, i teraz szacun dla córy, bo poszła na koncert sama, nic nie mówiąc matce. Trochę zdrada, no ale jak to się mówi, nowe pokolenie, nowe zasady. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.

0: Pan Kornel. I tego głosu też nie mogło zabraknąć w dzisiejszej kolumnie. Głos poharatany przez życie. Każdą drzazgę wbitą w jego serce słychać było w tym głosie. 20 dzień lipca to rocznica urodzin Chrisa Cornela. A 20 dzień lipca to też rocznica śmierci jego wielkiego przyjaciela, czyli Chestera Benningtona. Wspomnienie tych artystów na pewno w dzisiejszej audycji Playlista Osobista. Michał Cieślik zaprasza o 21. Na wcześniej radar na naszej antenie, ale to za pół godziny, bo jeszcze pół godziny kolumny i w kolumnie za chwilę raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Incydent przed siedzibą FBI w Nowym Jorku. Mężczyzna rzucił prowizorycznym ładunkiem zapalającym, wzniecił pożar i odpalił fajerwerki przed federalnym budynkiem na Manhattanie. Został zatrzymany przez policję, a sprawę zbada teraz grupa do spraw zwalczania terroryzmu.
2: To jest raport.
3: Brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy szkół wakacji nie mają i już myślą, jak od września zapełnić braki kadrowe. Szukają m.in. nauczycieli matematyki, wychowawców czy nauczycieli wspomagających.
4: To jest 11 tysięcy takich pełnych etatów. 1700 to są takie kilkugodzinne, cała reszta to są prawie całe etaty. Właściwie 24 godziny na dobę pojawiają się nowe oferty.
3: Mówi Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przyczyną problemu są przede wszystkim niskie wynagrodzenia, trudne warunki pracy i brak młodych nauczycieli, którzy decydują się wejść do zawodu.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Nie żyje Kevin Keegan, były reprezentant Anglii, dwukrotny zdobywca złotej piłki i legenda Liverpoolu, zmarł w wieku 75 lat po chorobie nowotworowej. Jako piłkarz sięgał po największe sukcesy klubowe, a po zakończeniu kariery prowadził m.in. reprezentację Anglii i Manchester City. Piłkarze Jagielloni Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się ze szkockim klubem Rangers FC. 6 sierpnia podejmą szkocki zespół w Białymstoku, a rewanż zagrają na wyjeździe 13 sierpnia. Jutro Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczną z kolei zmagania w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Rywalem Kolejorza będzie duński Aarhus, a Górnika Fenerbahce Stambuł. Hiszpańscy mistrzowie świata wrócili do kraju. Teraz czeka ich oficjalne powitanie przez króla Filipa VI i premiera Pedro Sancheza. Wieczorem piłkarze przejadą odkrytym autobusem ulicami Madrytu, a finał świętowania odbędzie się z udziałem setek tysięcy kibiców.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta. S-Rock. Zaprasza. Dawid Zygmunt. S-Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Nickelback w Esterok. I powiem Państwu, z każdym nowym kawałkiem odkrywam ich na nowo i mam coraz więcej sympatii. A Państwo co ostatnio odkryli? Za fajną wiadomość oddaję karnety na OFF Festival. Halo, halo.
1: Ostatnio odkryłem nową zajawkę, a dokładnie to zbieranie polnych kwiatów. Poszedłem z przyjaciółką robić bukiety i nie spodziewałem się, że to mnie tak wciągnie. Nigdy bym w ogóle nie pomyślał, że będę chodził po łące i cieszył się, że znalazłem jakiś ładny kwiatek. To było świetne doświadczenie, że mogłem tak poprzyglądywać się naturze i szukać nowych doświadczeń.
0: I mnie pan teraz zaskoczył, panie Filipie. Wyobraziłem sobie, jak zbieramy razem kaczeńce.
1: Polecam serdecznie.
0: A ja wysyłam do pana karnety na OFF Festival i mam nadzieję, że doceni pan ten piękny kwiat alternatywy.
1: Hejka.
0: Gorąco gratuluję.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.

0: to ostatni utwór i Państwo się ode mnie uwolnią. I będzie wolność. Halo, halo.
1: Cześć, Piotr z tej strony.
0: Cześć.
1: Przejechałem sobie całą Polskę dzisiaj w poprzek. Warszawa, Poznań, Warszawa. Mm-hmm. I dojechałem do Warszawy i czuję się jak taki Forrest Gump, bo padało już z góry, z boku, czasami też od dołu, no nie?
0: I wyczułam frustrację i co pan proponuje?
1: Panie Turek, kończ pan ten mecz.
0: No i namówił. Kończymy, to była kolumna Zygmunta na antenie Jeski Rok. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
2: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: napięcia w Prawie i Sprawiedliwości, zmiany w programie Czyste Powietrze i lawendowe żniwa.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, a Michał Przybyła zapraszam. Prezes PiS apeluje o łyk zimnej wody. Nad partią wisi widmo rozłamu, a w czwartek mija termin tak zwanego ultimatum Kaczyńskiego. Do tego dnia wszyscy politycy ugrupowania muszą złożyć oświadczenie i wystąpić z wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń, w tym stworzonego przez Mateusza Morawieckiego. Inaczej grozi im wyrzucenie z partii. Stronnicy byłego premiera, jak poseł Szymon Szynkowski, zapewniają, że nie zrezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu.
2: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest skierowana na zwycięstwo, a nie jakieś osobiste emocje. I do tego wszystkich kolegów zachęcam. Uważam za błąd atakowanie byłego premiera, uważam za błąd formułowanie zbyt daleko idących słów, czasami obraźliwych.
0: Kandydat PiSu na premiera, Przemysław Czarnek, stawia jednak sprawę jasno.
3: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Całkowicie bez sensu.
0: W weekend doszło do serii ożywionych dyskusji polityków PiSu w mediach społecznościowych.
1: To jest raport.
0: Więcej pieniędzy na termomodernizację. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza zmiany w programie Czyste Powietrze. Wśród zmian znalazły się m.in. wydłużenie czasu na rozliczenie zaliczki do 180 dni. O szczegółach Krzysztof Płowiecki.
4: Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli liczyć na wyższe dotacje. W niektórych przypadkach kwota wzrośnie nawet o 10%.
5: Choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi. Usługi ocieplenia budynków.
4: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od teraz o dofinansowanie będą mogły ubiegać się także osoby, które są właścicielami nieruchomości krócej niż 3 lata.
5: Trzeba być przynajmniej właścicielem w 50% danej nieruchomości, wtedy będzie można skorzystać z tego okresu skróconego 1 roku.
4: W pakiecie zmian miał się znaleźć także bon na audyt energetyczny o wartości do 1500 zł, ale na to trzeba będzie poczekać do końca roku.
1: To jest raport.
0: To najbardziej aromatyczne zbiory. Rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich lawendowych plantacji w Wielkopolsce nie brakuje.
6: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam powiedzmy wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówi Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych w powiecie ostrzeszowskim i dodaje, że trochę inaczej jest z lawendą szerokolistną.
6: Ona już drugi raz nie wyda kwiatu, czyli ją trzeba już uformować już w każdy sposób możliwy, żeby ona odrosła troszeczkę i przygotowała się do zimy już na przyszły rok.
0: Z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i na Żuławach, ale przelotnego deszczu trzeba się spodziewać właściwie w całym kraju i przez cały tydzień. A przed nami chłodna noc, termometry pokazywać będą od 11 do 14 stopni, na Podhalu tylko 8. Jutro maksymalnie 21 kresek, tyle będzie na zachodzie.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: SK Rock Radar. 5 minut po godzinie 18. Łukasz Trzeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w poniedziałek w Radarze 20 lipca 2026 roku. Na tę godzinę przygotowałem dla Państwa sporo fajnych rzeczy. Będą nowi stąsi, będzie świeża informacja od panów z grupy Staind i będzie też coś dla panów Twisted Sister, ale najpierw Foo Fighters.

Wish You Were Here to Pink Floyd w Asterok. A teraz, proszę Państwa, zespół, który właśnie niedawno wyrównał rekord legendarnych Beatlesów. Zespół, który jest nie mniej legendarny niż Beatlesi, bo mówię tutaj o grupie The Rolling Stones, która 10 lipca wydała 25. studyjny album zatytułowany Foreign Tones. No i ten album, proszę sobie wyobrazić, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i z miejsca zadebiutował na samym szczycie zestawienia Official Albums Chart w Wielkiej Brytanii. No i jest to 15 krążek numer 1 w Wielkiej Brytanii zespołu The Rolling Stones, czym właśnie panowie zrównali się z wynikiem Beatlesów. Jedyny gość, który ma lepszy wynik niż Beatlesi i Stonesi, to Robbie Williams. Tych jedynek ma 16. No, ale coś mi się wydaje, że Rolling Stonesi jeszcze broni nie składają i na pewno coś nowego od nich jeszcze kiedyś usłyszymy. Tymczasem The Rolling Stones z płyty Foreign Tones, You Know I'm No Good.

W miniony weekend byliśmy, proszę Państwa, u moich, u naszych wspólnych znajomych na przepysznym, cudownym grillu. A muszę nadmienić, że to jest bardzo porządny dom, tam się słucha głównie eski rock. No i okazało się, proszę sobie wyobrazić, że 7-letni Brzdąc, syn znajomych, Jasiu, zaskoczył kilka dni temu swoich rodziców tym, że właśnie ten utwór, który wybrzmiał przed chwileczką, śpiewał sobie w wolnej chwili. Ameryka i Rammstein. Jasiu, pozdrawiamy. Bardzo dobrą drogę obrałeś, młody człowieku. Tymczasem teraz, proszę Państwa, zespół Staind, którego to wokalista Aaron Lewis w miniony piątek wydał swoją 6. studyjną solową płytę. O tej płycie więcej w piątek po 21 w drodze 66 na pewno. Natomiast powiem tylko, że krążek nosi tytuł Give My Country Back i jest do znalezienia na wszystkich serwisach streamingowych. Zachęcam do posłuchania, bo to jest naprawdę kawał dobrej muzy. A ja sięgam teraz po 6. studyjny krążek grupy Staind. To rok 2008. Krążek nosi tytuł The Illusion of Progress i z tego krążka wybrałem dla Państwa numer Believe.

0: Cryogen to grupa Muse z najnowszego albumu The Wow Signal. Chodzą, proszę Państwa, ploty na mieście, że ten utwór oddaje zimno i pustkę po rozstaniu, oczywiście ubrane w kosmiczne przenośnie i porównania. Po rozstaniu Matta Bellamy'ego z Ellie Evans, taką modelką amerykańską. I podobno to tak bardzo mu złamało serce, że postanowił wyżyć się i wyrzucić to siebie właśnie w tekstach. Typu Cryogen, które zaczyna się od Ice Queen. Ciekawe, dlaczego nazwał ją królową lodu. Ja nie wiem, ja tam się nie znam. Wiem natomiast o tym, że już za chwileczkę Westerok zagra dla Państwa zespół Faith No More.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Dorota Szalongowska.
3: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
4: Karma wraca.
3: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. To jest
4: dobrało się.
3: Ja i ty. Na razie sobie nie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.

Queens of the Stone Age i No One Knows w Esterok. Queens of the Stone Age, którzy zagrali dwa genialne koncerty na Narodowym, na PGE Narodowym w Warszawie w miniony weekend. Skoro jesteśmy przy koncertach, to jesienią w trasę wyrusza zespół Twisted Sister. Niestety bez legendarnego Dee Snidera, który to z powodów zdrowotnych postanowił wycofać się z działalności koncertowej. I moim zdaniem to jest bardzo dobre i uczciwe rozwiązanie, bo gość stwierdził, że jeżeli nie może dostarczać 120% na scenie, to on z szacunku dla swoich fanów i słuchaczy po prostu nie będzie tego robił. Miejsce Dee Snidera ma zająć w składzie Sebastian Bach. No i teraz pojawia się pytanie, czy Sebastian Bach da radę? No bo zdania są podzielone. Natomiast gitarzysta Twisted Sister stwierdził ostatnio, że to jest jedyny gość, który jest w stanie dowieść ten materiał na tak wysokim poziomie, a ostateczną decyzję o tym, czy Sebastian Bach się nadaje, czy nie, i tak podejmie publiczność. Ja trzymam kciuki za Sebastiana, bo bardzo go lubię i Twisted Sister też bardzo lubię. No to słuchamy. Twisted Sister, Westerok. I wanna rock.

0: The Diary of Jane to Breaking Benjamin w SC Rock na koniec pierwszej godziny poniedziałkowego radaru. Jeśli chodzi o poniedziałek, to ja już po 19, która wybije zresztą za kilka minut, będę miał dla Państwa piosenkę, która w poniedziałek sprawdza się idealnie, a to dlatego, że naukowcy udowodnili, że ta piosenka jest najbardziej poprawiającą humor piosenką w całej historii muzyki rockowej. Proszę koniecznie ze mną zostać po 19. Właśnie ten numer dla Państwa zagram.
1: Reklama. A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.
4: SC Rock. Radar.
0: Minęła 19 w poniedziałek 20 lipca 2026 roku. Pora rozpocząć, proszę Państwa, drugą godzinę poniedziałkowego radaru. A w tej godzinie również będzie się działo. Będzie między innymi coś dla fanów Uriah Heep, będzie też, proszę Państwa, coś dla fanów grupy AC/DC. Najpierw jednak obiecana piosenka grupy Queen, która według tych panów, co tam nauką się zajmują, jest piosenką, która jest najbardziej poprawiającą humor piosenką w całej historii rock'n'rolla. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko w poniedziałek, czyli w dzień, kiedy taka właśnie poprawiająca nam nastrój piosenka jak najbardziej się przyda. Queen i Don't Stop Me Now, West Rock.

0: Edyta Bartusiewicz i Jenny w SROK 9 minut po 19 w radarze. Teraz pora, proszę Państwa, na gościa, który na swoim koncie ma naprawdę sporo dobrej muzyki, bo pisał muzykę chociażby dla Battlestar Galactica, dla Terminatora, Kroniki Sary Connor, dla Żywych Trupów, Konstantina, czy na przykład Piratów. A to nie wszystkie jego dokonania. I nie ma co się dziwić, proszę Państwa, że Bear McCreary ma na swoim koncie tyle przebojowych ścieżek dźwiękowych, bo to jest gość, który studiował w USC Thornton School of Music, gdzie jego nauczycielem prowadzącym był niejaki Elmer Bernstein. Lista tego pana dokonań filmowych, jeżeli chodzi o muzykę, jest absolutnie imponująca. Między innymi pojawiała się jego muzyka w takich filmach jak chociażby Wild Wild West, Blues Brothers, Pogromcy Duchów, czy chociażby Siedmiu Wspaniałych. Raz zdobył Oscara, zdobył też jedną nagrodę Emmy, a do Oscara to był w ogóle nominowany 14 razy. Także wszystko, proszę Państwa, potwierdza tylko fakt, że dobrzy nauczyciele są absolutnie na wagę złota. I to w każdym przedmiocie, nie tylko w muzyce. No to genialny uczeń genialnego nauczyciela w towarzystwie innych genialnych muzyków, bo jest też jego brat, Brendan McCreary, jest Chad Smith z Red Hot Chili Peppers i dwóch panów z Guns N' Roses, czyli Slash i Dave McKagan, i numer zatytułowany Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Legenda w kawerze legendy w Esterok, Metallica w kawerze Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, a przed nami kolejna legenda, legenda, która powolutku, przynajmniej według oficjalnych zapowiedzi, kończy działalność koncertową. Mówię o zespole Uriah Heep, który właśnie jest na końcówce trasy The Magician's Farewell, czyli trasy pożegnalnej, no ale okazuje się, że to nie do końca jest tak, że to jest trasa pożegnalna. Gitarzysta Mick Box ostatnio w wywiadzie opowiedział, że to w sumie nie jest tak do końca taka trasa pożegnalna i że w ogóle się nie zatrzymujemy, tylko to jest takie trochę bardziej zwalnianie. Nie będziemy już grali takich bardzo intensywnych i długich tras koncertowych, ale z drugiej strony, jak przyjdzie ktoś z jakiegoś festiwalu i zapyta, czy zagramy, no to rzecz jasna, że zagramy, no, bo to jest w naszym DNA, no i pewnie jakieś tam pojedyncze koncerty również będziemy planować i grać. Mało tego, nie wyklucza Mick Box również nowego materiału od grupy Uriah Heep, bo jak podobnie jak przy koncertowaniu stwierdził, że komponowanie i wydawanie nowego materiału jest w ich muzycznym DNA. No to ja czekam i na te festiwale z udziałem Uriah Heep i na nową muzykę od tych panów, bo ja naprawdę jestem wielkim fanem tego zespołu. No to Lady in Black teraz, Westerok, Uriah Heep.

0: The Pretty Reckless for I Am Death z albumu Dear God, który pokazał się w czerwcu tego roku. Bardzo dobry krążek. The Pretty Reckless, które ma na swoim koncie oczywiście otwieranie koncertów przed gigantami z AC/DC. No i Taylor Mossem powiedziała kiedyś, że jak tylko dostali tę trasę, odebrała masę telefonów od znajomych, które brzmiały mniej więcej tak. Hej, tak tylko żebyś wiedziała, gratulacje. Ale to będzie najtrudniejsza trasa, jaką w życiu zrobicie. Bądźcie przygotowani na to, że was wygwizdzą, bo publiczność AC/DC jest lojalna i liczy się dla nich tylko AC/DC. Oni nie chcą was na tej scenie, czekają tylko na to, aż z niej zejdziecie. Okazało się, że rzeczywistość była dużo przyjemniejsza i fani AC/DC bardzo ciepło przyjęli The Pretty Reckless. Ja się wcale nie dziwię, bo to jest naprawdę świetny zespół. A propos AC/DC, to jeszcze coś Państwu opowiem przed 20 w radarze. Najpierw jednak inny świetny zespół się pojawi. Pojawi się grupa Bon Jovi.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
1: SC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
4: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj

Green Day i I'm Never Gonna RIP, czy jak kto woli, I'm Never Gonna RIP w radarze w Estrock, a teraz przed nami, proszę Państwa, Antypody i grupa AC/DC. W jednym z wywiadów ostatnio Brian Johnson został zapytany o to, co on myśli w ogóle o występowaniu z grupą w tym wieku, w którym jest, no bo ma już 78 lat. A i Brian Johnson, jak to Brian Johnson, stwierdził, że w sumie to teraz to jest nawet lepiej niż było kiedyś, no bo kiedyś to oni się dużo bardziej przejmowali różnymi rzeczami, stresowali i tak dalej, a teraz to już mają tak zwaną luźną gumę i dlatego mają dużo więcej frajdy z tego, co robią, niż mieli kiedyś. No i to jest, proszę Państwa, rock and roll, bo rock and roll nie idzie na emeryturę. AC/DC i Highway to Hell.

0: Bruce Springsteen i Radio Nowhere w Ester Rock. The Boss, który ostatnio oberwał po uszach od klawiszowca grupy Journey. Ale o tym opowiem Państwu już w jutrzejszym radarze, bo zbliża się powoli godzina 20, więc czas nas goni i trzeba rozpocząć trzecią godzinę poniedziałkowego radaru. A na początek tej trzeciej godziny będzie grupa Nirvana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja to jestem ciekawa, jak oni tego pytona tam znaleźli, no i jak go wyciągnęli.
3: No za co wyciąga się pytona zazwyczaj?
4: Za ogon, ale wiecie, jak oni się zorientowali?
3: No jak? No,
4: podchodzi pani do tej bramki, stoją tam ci strażnicy, a babka...
5: To jest jedna z teorii spiskowych mojej żony. Podobno chrapie, ale ja w to nie wierzę.
3: To dokładnie tak jak ja.
4: Słuchajcie, ja też nie wierzyłem, ale doszło do tego stopnia, że zacząłem się budzić od swojego chrapania.
3: Naprawdę?
4: Naprawdę.
6: To jest straszne. Zdarzyło mi się
4: oczywiście.
6: Zdarzyło mi się to ze dwa razy w moim życiu, jak leżałam na wznak i byłam tak przerażona. Myślę sobie, nie, to nie może być prawda.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock Radar.
0: Poniedziałek, 20 lipca 2026 roku. Zaczynamy trzecią godzinę poniedziałkowego radaru. W tej godzinie będzie coś m.in. o zbliżającym się wielkimi krokami czwartkowym koncercie w Warszawie, ale nie tylko. Bo będzie też coś dla fanów grupy Motley Crue i będzie też coś dla tych, którzy lubią komiksy i ciężkie granie. Wszystko to w radarze przed 21. Łukasz Szeciłowski. Kłaniam się nisko. Na początek jednak Nirvana i About a Girl.

0: Muzyka jest moim samolotem. Aeroplane i Red Hot Chili Peppers w Estrock. Tymczasem, proszę Państwa, są takie gwiazdy, na których koncerty czeka się z zapartym tchem. Od chociażby przykładem tego było System of a Down na Narodowym w ten weekend i to dwukrotnie. Przykładem takim jest też 7 lat oczekiwania na powrót absolutnej legendy Britpopu, czyli grupy Suede. Ten powrót już w najbliższy czwartek w Warszawie, w klubie muzycznym Progresja. Start koncertu od 19:00. Bilety jeszcze są. To wszystko w ramach trasy Dancing with the Europeans Tour 2026, która to promuje w zasadzie dwa albumy. Bo album Antidepressants, wydany w 2025 roku, i album Antidepressants Expanded, który został wydany w tym roku i jest de facto antidepresantem, ale z kilkoma dodatkowymi kawałkami. I jednym z tych dodatkowych kawałków jest numer Emotionally Unavailable, który teraz zagramy sobie w Estrock z nadzieją, że on też pojawi się w setliście grupy Suede już w najbliższy czwartek na koncercie w Warszawie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Kings of Leon i Use Somebody. Ręka do góry. Kto był w Atlas Arenie w Łodzi ostatnio na koncercie tych panów? Ja byłem. Byli też słuchacze Eski Rock, o czym dzielnie meldowali. Bardzo mnie to cieszy. A propos koncertów, to gdyby ktoś na przykład z państwa wybierał się na chwilkę do Stanów. Ja wiem, że są tacy, których na to stać i na przykład wyjeżdżają sobie tam na wakacje. Też bym kiedyś pojechał. Tak czy siak, jeżeli się wybierają państwo do Stanów, to jest nie lada okazja, żeby zobaczyć na żywo panów z grupy Motley Crue. Właśnie wystartowała ich letnio-jesienna trasa po północnej Ameryce, The Return of the Carnival of Sins. 17 piosenek było w secie, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszy koncert tej trasy, a trasa ma aż 33 przystanki, także szansa na to, żeby panów gdzieś zobaczyć, jest duża. Jeśli oczywiście ktoś jest albo zamierza być w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. No to posłuchajmy sobie Motley Crue. Według doniesień medialnych to jest piosenka, która oczywiście pojawia się na tych koncertach, no bo jak można sobie wyobrazić w ogóle koncert grupy Motley Crue bez numeru Girls, Girls, Girls?

0: Richard Ashcroft z The Verve i Heavy News w Esterok, a już za chwileczkę, proszę Państwa, piosenka, którą Steven Tyler napisał z myślą o swojej najmłodszej córce, której sporą część dojrzewania, dorastania niestety Steven Tyler przegapił, oczywiście przez obowiązki rock'n'rollowca i obowiązki frontmana grupy Aerosmith, no bo musiał jeździć na koncerty, nagrywać płyty i nie miał czasu za bardzo być w domu. Jaded i Aerosmith to już za moment w Radarze Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.

to Linkin Park i New Divide w Esterok, a ja teraz w radarze, proszę Państwa, mam nie lada gratkę dla fanów grupy Godsmack i to tuż przed tym, jak panowie przyjadą do naszego kraju, bo przypominam, na Poland Rocku Godsmack wystąpi, to będzie czwartek, 30 dzień lipca. Ale nie o Poland Rocku chciałem mówić, tylko o komiksie, który ukazał się niedawno nakładem Sumerian Comics, właśnie we współpracy z grupą Godsmack, który wziął na warsztat teksty z ich absolutnie kultowego krążka Awake, ubrał w obrazki i w historię. No i teraz za jedyne $39.99 można sobie taki komiks sprawić. No a jeżeli mają Państwo trochę więcej, bo 250 prawie dolarów, to można sobie sprawić taki komiks razem z specjalną okładką na niego, razem z kilkoma gadżetami typu na przykład tablica rejestracyjna, koszulka i wiele, wiele innych. No, fani Godsmacka, śpieszcie się, bo niestety nakład tego komiksu jest mocno limitowany. To teraz Under Your Scars w Esterok, czyli rzecz jasna Godsmack.

YouTube i Elevation. Westrock na koniec poniedziałkowego radaru. Powoli zbliża się 21. O 21.00 startuje playlista osobista Michała Cieślika. My natomiast słyszymy się Westrock jutro punktualnie o 18.00. Łukasz Szeciłowski, dzięki za dziś. Do usłyszenia.

to była Anouk, holenderska wokalistka, która no, w mojej pamięci zapisała się przede wszystkim tym utworem, Everything, co oczywiście nie jest powiedziane, że na tym się skończy, bo artystka jest cały czas aktywna, no i wciąż tworzy nowe rzeczy. A tak swoją drogą nie za często sięgamy po nagrania holenderskich wykonawców w tym programie, więc dziś nadrabiamy. Anouk, już za nami Wesce Rock, a przed nami nasza wspólna wieczorna godzina. Michał Cieślik, zapraszam. Dziś na pewno wrócimy pamięcią do tych dwóch fenomenalnych koncertowych, weekendowych wieczorów na PGE Narodowym. No i rzecz jasna, nie zapomnijmy o tych ważnych datach z kalendarium. No ale zanim to jeszcze zaprezentuje nam się pewien wokalista o niezwykle łobuzerskim charakterze, który z czasem już chyba trochę złagodniał. Tak mi się wydaje. W miniony weekend byliśmy też w Ostrawie na festiwalu Colors of Ostrava, gdzie wystąpił ten oto zespół. Pete Doherty i The Libertines, What Katie Did, przed nami.

To był rok po wydaniu ostatniej płyty z Audioslave, drugi solowy krążek artysty, Carry On, z tym wielkim hitem z Bonda, You Know My Name. Ten utwór też się pojawił na singlu Arms Around Your Love, Chris Cornell. Dziś miałby 62 lata, a w maju przyszłego roku minie równo 10 lat, od kiedy nie ma go z nami. Strasznie, strasznie szybko to zleciało. Miałem okazję zobaczyć go solo, raz tylko, w Szczecinie w 2009 roku, kiedy przyjechał do Polski po premierze płyty Scream, za którą, oj tak, mocno został skrytykowany, ale sam koncert fenomenalny. Chris Cornell ostatnią płytę Soundgarden wydał w 2012 roku, no i teraz nagranie też z tego roku, które jednak nie znalazło się na albumie King Animal. To był taki specjalny utwór nagrany na ścieżkę dźwiękową Avengersów. Lift to Rise, Soundgarden przed nami.

odszedł dokładnie w dniu urodzin swojego wielkiego przyjaciela, Chrisa Cornella, dołączając zresztą do niego 2 miesiące po jego odejściu. No i dziś mija 9 lat bez Chestera Benningtona wśród nas. Wspominamy dziś tego legendarnego wokalistę Linkin Park, zespołu, który stał się jednym z prekursorów gatunku nazwanego New Metalem na początku tego stulecia. Oni byli jednymi z głównych przedstawicieli tego nurtu właśnie. Given Up, kawałek z trzeciej płyty Menace to Midnight, już za nami. Dodajmy, Linkini parę razy gościli w naszym kraju, także w tym nowym składzie. To koncertowo teraz się zrobi, bo to będzie, no śmiało można powiedzieć, kultowy In The End z koncertu w Teksasie. Linkin Park przed nami w Esterok. We'll be right back.

Ależ to było dobre. I nawet to słynne nagłośnienie na Narodowym, mam wrażenie, dawało radę. Queens of the Stone Age. Ileż tam było energii, dynamiki, mocy. Jak mi się ten koncert podobał. Byłem na tym sobotnim, ale domyślam się, że w niedzielę było nie gorzej. Grali przez niecałą godzinę. Jak dla mnie mogliby trochę dłużej, ale naprawdę było to mocarne. 50 parę minut. Josh Homme w znakomitej formie. Zresztą pozostała część zespołu podobnie. The Lost Art of Keeping a Secret też zagrali na tym koncercie. No a pojawili się, przypomnę, w roli warm-upera, tak w cudzysłowie, przed systemowe down. No i ze swojego zadania spisali się wzorowo. Tego nowego singla nie zagrali, co prawda. Może trochę energią odstaje od tej ich, nazwijmy to, korowej twórczości, ale dziś nam pięknie zabrzmi Westrogi. To już w tym momencie. Easy Street, Queens of the Stone Age przed nami.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Royal Blood, dawno niesłyszani w tym programie, no i Boiler Maker, no i Josh Homme, który ten kawałek wyprodukował. Pan Josh w sobotę i w niedzielę na PGE Narodowym wraz z Queens of the Stone Age jako warm-upper przed gwoździem programu, czyli System of a Down. Narodowy zatrząsł się w posadach, dosłownie czułem te wibracje, no jest parę takich zespołów, które potrafią wprawić w drgania Stadion Narodowy. No i jednym z tych zespołów jest właśnie System of a Down. Co tam się działo? Byłem na tym sobotnim koncercie, kiedy Darren Malakian obchodził swoje urodziny. Pięknie polska publiczność odśpiewała mu Happy Birthday. Ciary też miałem na plecach, jak cały stadion śpiewał Aerials. Bardzo dobre to było, a i ta słynna akustyka, powtórzę to raz jeszcze, dała radę. No i teraz będę miał dwa utwory System of a Down. Najpierw ten, którym zakończyli ten koncert. Sugar.

To był System of a Down i to też zagrali w ten weekend w Polsce. W ogóle to był bardzo dobrze skrojony set koncertowy i chyba nie ma się co czepiać, jeżeli chodzi o wybór utworów na setlistę. Zaczęli od BYOB, zakończyli kawałkiem Sugar, jak wspominałem, który przed chwilą się pojawił. Na tym drugim, który dzisiaj zagrałem, był chyba jakoś tak. I kiedy słuchałem tego utworu na koncercie, przypomniało mi się, że kiedyś, dawno temu, popełniłem taką składankę, która była sklejona z nazwą programu, który kiedyś prowadziłem w Rock Starter, może ktoś kojarzy, i na trackliście znalazł się właśnie ten utwór System of a Down, no i wspaniale było to usłyszeć na żywo w sobotni wieczór. No dobra, to skoro nawiązałem do tej składanki sprzed lat, to na niej znalazł się także ten oto utwór. Ktoś pamięta może? Face to the Floor, Chevelle.

wspominałem dziś Państwu przy okazji naszego popołudniowego spotkania o tej wersji wielkiego hitu Amy Winehouse, Arctic Monkeys. Naprawdę dobrze to zrobili. Zresztą podobnie jak The Rolling Stones, którzy cover You Know I'm No Good umieścili na swojej najnowszej płycie Foreign Tongues. No a w najbliższy czwartek minie 15 lat bez Amy. Oj, tak zleciało szybciutko. Arctic Monkeys już za nami w SC Rock, no a przed nami jeszcze Carlos Santana, który dziś kończy 79 lat, czyli za rok zmiana kodu i nie chce inaczej wyjść. No i przy okazji postanowiłem na koniec powrócić do płyty Supernatural, jednego z moich ulubionych utworów z tego albumu, nagranego wspólnie z Everlastem. Put Your Lights On dzisiaj na dobranoc, a ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Michał Cieślik, dziękuję. No i polecam ten program w formie podcastu, który niebawem dostępny będzie na naszej stronie skrock.pl. Zmykam tymczasem.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

Escarro.